Kiedyś wyjdziemy nie śpiąc poza to, co nam się śni, i rozbłyśniemy aureolą.

Róża Wilda. Łódź, Łódź, Łódź, Łódź, Łódź, Łódź, Łódź.

że przy tobie będę zawsze tylko pół krwi. Zasypiać już do końca świata będę całkiem sama, że nie usłyszę, jak ktoś mówi do mnie mama. Nie będę dostatecznie fajna, mądra, dobra, ładna, że to senewrat i że nasze plany.

Srce tu sama wokół pusto.

0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Wiem, że kiedyś na pewno do mnie przyjdziesz. Będziemy

Jadę samochodem, wożę się szeroko raczej, otwarte okno, zawsze spoko, sława, blichtr, prestiż i pieniądze. Nie sądzę, nic z tego nie będzie, to już koniec. Za jakiś świat zginął Tony Stark. Kredyt we frankach ciągle niespłacony.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Wybiła godzina 9. No, a to oznacza aferanek, ale w świątecznej wersji dzisiaj. Czwartek, 4 czerwca. Taki dzisiaj mamy dzień. No i co? Imieniny dzisiaj obchodzą Karol, Franciszek, Dacjan, Saturnina, Kwiryna, Kwiryn i Pacyfik. A z świąt, no to oczywiście dzisiaj Boże Ciało, dlatego to świąteczne wydanie dzisiaj. A z innych świąt to chociażby Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. Dzisiaj za realizację odpowiada Grzegorz Nowacki, a przed mikrofonem Zuzanna Derbis i Ewa Grajek. I z tą ekipą dzisiaj będziemy do godziny 11. Za moment będzie co? Będzie konkurs, będą nowości muzyczne, no i wszystko to, co możecie u nas znaleźć zazwyczaj, więc co no, do 11 proszę z nami zostać.

Jak zapowiadałam, konkurs. I co w tym konkursie do wygrania? Do wygrania jest podwójna wejściówka na Silent na Wolności, który odbędzie się już jutro o godzinie 22. No, jak możecie się spodziewać, na Placu Wolności. No i co? No i będzie tam do wyboru 5 kanałów z różną muzyką, taka, jak wam podpasuje najbardziej. No i co? No i zabawa, bo mamy, tak się składa, długi weekend, już trzeci, jakby co miesiąc. Zauważam, że mamy najpierw kwiecień, święta były, teraz później była majówka i teraz mamy początek czerwca, znowu długi weekend, więc no świetnie. No i co należy zrobić, żeby taką wejściówkę wygrać? SMS na numer 7148 wysyłacie, w treści wpisujecie afera, wasze imię i nazwisko, no i odpowiedź na pytanie. A pytanie jest, myślę, że proste i pasujące do tego typu wejściówki. No, jaką wy chcielibyście najbardziej piosenkę? Przy jakiej piosence najlepiej byście się bawili na takim silent disco? I dlaczego? To uzasadnienie też jest ważne. Wysyłajcie SMS-y. Koszt takiego SMS-u to jest 1,23 zł już z VAT. No i czekamy, no jeszcze długo poczekamy na te wasze odpowiedzi, więc wysyłajcie.

0: Autopromocja. Time to wake up.
1: W czwartek od północy przemówi do was siedem języków Boga.
2: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera. I could die.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Aferanek.

0: Ewa Grajek przybyła do naszego studia.
1: Jak to stoczyłam walkę z systemem parkowania w Poznaniu.
0: Oj, no
1: serio,
0: to...
1: mobilet. Jakbyście chcieli parkować, to z mobiletem generalnie nie działa dzisiaj. Chyba im coś wywaliło. A teraz będą zwykli chłopcy ze zwykłego miasta.
0: To...
1: Właściwie. A precyzyjnie chłopcy z miasta z ich nowym kawałkiem Lecę Tutaj.

0: Czy wy kojarzycie tych ludzi bez twarzy, którzy stoją gdzieś na Kaponierze i na Cytadeli zaraz obok?
1: Ja kojarzę, jak najbardziej.
0: Też kojarzę, to są takie lekko przerażające twarze.
1: Tak, nasze, no jest to coś, taki punkt Poznania, który jednak każdy i poznaniak, i osoby przyjeżdżające do Poznania zobaczą.
0: Myślę, że ciężko jest to przeoczyć, idąc Kaponierą. Tak. Te rzeźby są lekko upiorne. No i jak się okazuje, to jest, jest to rzeźba zatytułowana Pięć figur. To jest precyzyjnie ta, która stoi na Cytadeli, na Kaponierze, Magdaleny Abakanowicz. I ta sama artystka sprzedała inne swoje rzeźby, zatytułowane Bambini, za blisko 13,5 miliona złotych. I jest to najdroższa rzeźba współczesna sprzedana w Polsce kiedykolwiek.
1: Tak.
0: Znaczy kiedykolwiek, współcześnie, ale najdroższa w Polsce.
1: Tak, no w 21 inne dzieło również Abakanowicz, Tłum trzeci, sprzedano za troszeczkę ponad 13 milionów złotych, więc...
0: Fajnie, nie?
1: Dobrą ma falę, dobrą ma falę.
0: Wydawało wam się, że można się dorobić na handlowaniu mieszkaniami albo z inwestowaniu na giełdzie, a tak naprawdę, żeby zarobić miliony, wystarczy iść na uniwersytet artystyczny w Warszawie i tworzyć... No. Znaczy nie umniejszając artystce, myślę, że jest to ogromne osiągnięcie.
1: Znaczy można też po prostu zwinąć parę rzeźb z Kaponiery.
0: O,
1: to
0: też
1: będzie
0: prawda.
1: Łatwiejsza droga.
0: Mhm, no można się przebrać za takie odblaskowe kamizelki na przykład.
1: Tak.
0: To ponoć działa czasem.
1: Myślę, że ludzie by... Długo by zajęło, żeby się spostrzegli. Byłoby najpierw konsternacja na platformach społecznościowych, bo filmiki by szybko tam trafiły, ale zanim by ktoś zareagował, to parę rzeźb by już zostało zwiniętych na
0: pamięć. Ja myślę, że spokojnie. Jeszcze jakby pod osłoną nocy? Nie, wszystko jest możliwe.
1: Tak.
0: No. Także plan na przyszłość. Jak nam nie wyjdą studia i nagle znikną rzeźby z Kaponiery, to nie, chyba się właśnie wkopałam.
1: To nie my.
0: To nie my. To ktoś inny.

0: Art czerwca.
1: Dokładnie. I o sztuce nam się dzisiaj nie kończy. Bo tak się składa, że obchodzimy dzisiaj rocznicę. To znaczy dokładnie w 1811 otwarto szkołę dramatyczną przy Teatrze Narodowym w Warszawie. I była to w zasadzie pierwsza szkoła dramatyczna, która miała taki warsztat typowo aktorski. To znaczy skupiała się na takich barierach jak deklamacja, wymowa, mimika albo taniec, ale także łączyła to z materiałem o charakterze ogólnokształcącym. I jeżeli coś wam mówi nazwa Akademia Teatralna imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, to jest to właśnie jej taki duchowy spadkowierca, bo to ona trochę położyła podwaliny pod tą dzisiejszą szkołę.
2: Chociażby tak, a ja powiem, że w 1955 powołano Instytut Badań Jądrowych.
1: Tak, też to znalazłam. Czyli będzie trochę z innej flanki, ale też w sumie związane tak z nauką, jakby nie patrzeć.
2: Tak, no,
1: a oprócz tego będzie jeszcze kilka fajnych dodatków muzycznych u nas?
2: Na pewno się jakieś znajdą, ale jeszcze z ciekawych rzeczy to chociażby w 1989 odbyła się pierwsza tura pierwszych po II wojnie światowej częściowo wolnych wyborów. No i właśnie to 4 czerwca obchodzimy.

0: No i dzisiaj mamy ostatni dzień śledzenia naszego szlaku biegowego GSS, czyli sportowo-charytatywnego projektu, który polega na przemierzeniu głównego szlaku sudeckiego. I uwaga, dystans biegu wynosi 144 km. Należy go pokonać w 120 godzin. Dzień jest ostatni i jak codziennie relacjonuje nam przebieg biegu Krzysztof Chlebowski i Stanisław Homan.
1: Edziula, kochany, dzisiaj od samego rana mieliśmy naprawdę całe mnóstwo przygód. Krzysiek specjalnie wstał wcześniej ode mnie, żeby rozpocząć swoją walkę z ostatnim etapem, który mierzył 100 km. Ja postanowiłem wstać chwilę później, ale Krzysiek jak się spakował, tak poleciał i zabrał nam klucze od kampera, więc przez to mieliśmy godzinę obsuwy. Przemierzaliśmy później te 100 km, była to bardzo długa i monotonna, kształtująca charakter praca.
0: No właśnie, ale na pewno było to też czarujące doświadczenie. Właściwie ja zawsze chciałam zrobić coś takiego. To było takie moje życiowe marzenie. Może za rok.
2: 444 km, no to... powodzenia. Powodzenia. Ale pytanie, jak przebiegł ten ostatni odcinek, bo na pewno był bardzo męczący.
1: Wystartowaliśmy w Złotym Stoku, biegliśmy przez Paczków do Głuchołaz. Tam były bardzo długie i monotonne, płaskie odcinki, ale dzięki temu mogliśmy nadrobić czas, którego bardzo dużo straciliśmy w górach. Więc gdy już dobiegliśmy do Gór Opawskich, do Głuchołaz, rozpoczęliśmy wspinaczkę na Biskupią Kopę.
0: No ale my dzisiaj do was w sumie o sukcesach, bo ostatecznie chłopaki dotarli na miejsce.
2: No właśnie, dotarli i o której dotarli, bo to też już była późna godzina. No pytanie do nich.
1: W każdym razie udało nam się skończyć o godzinie 23:56. Dotarliśmy do mety. Szczęśliwi. 55. Dotarliśmy do mety o 23:55. No, Ala mówi, że byliśmy o 23:54, ale tak się z tego ucieszyliśmy, że do znaku, żeby dotknąć kropka, zajęło nam to kolejną minutę i tak właściwie szlak zamknęliśmy o 23:55, także na pewno Mieczysław Orłowicz z nas jest dumny, że nam się to wszystko udało. 444 km zrobiliśmy w mniej niż 120 godzin. Było nas dwóch biegaczy i pielęgniarka. Jeden szlak, bardzo trudny, techniczny, wymagający, bez oznaczeń.
2: No właśnie, w takim biegu to każda minuta się liczy i czy 55, czy 56, to właśnie.
0: No dokładnie, to jest dość istotny ułamek 120 godzin.
2: Tak jest, ale i tak się udało no, mniej niż te 120 godzin. No jestem pod wielkim wrażeniem, naprawdę.
1: Tak, zdarzyło nam się kilka razy pomylić drogę, przez co dystans chyba się sporo wydłużył i zamiast 444 pewnie żeśmy zrobili z 460, ale co? Zadanie wykonane, więc opowiedz tam wszystkim co i jak i w ogóle wracamy teraz bezpiecznie do domu. Mam nadzieję, że bezpiecznie. Dokładnie. Pielęgniarka prowadzi, więc kto wie, jak dojedziemy.
0: No mam nadzieję, że sami sobie kiedyś zdołamy opowiedzieć taką historię, bo jest to faktycznie czarujące doświadczenie. I już o końcach tej wędrówki.
1: Wiemy, Dziula, że chciałbyś jakieś podsumowanie związane z tym całym wydarzeniem i przebiegiem całego szlaku, ale na tą chwilę mogę ci powiedzieć, że wystartowaliśmy w Świeradowie minutę po północy, skończyliśmy w Prudniku o 23:55, więc cały dystans pokonaliśmy w 119 godzin i 54 minuty. Dodam jeszcze, że przewyższenie, które mieliśmy do pokonania, to było blisko 15 tysięcy metrów, można to porównać do wysokości 1,5 razy Mount Everest. Tak, to był nasz, mój i Krzyśka Mount Everest, no bo tak szalonego pomysłu chyba nigdy nie zrealizowałem.
0: Tak, dokładnie. Każdy ma w takim razie swoje Mount Everest. Ciekawe, co będzie naszym. Może też sobie kiedyś walniemy 144 kilometry. Chłopaki pewnie się do tego przygotowali.
2: 444. To było 444.
0: No tak, ja myślę, że naszym Mount Everestem będzie 144 w takim razie. No, ale marzenie. Chłopaki dali radę.
2: Tak. Może... tak, no dali radę i myślę, że teraz należą im się wielkie, wielkie brawa.
0: Mieli poważne 6 minut zapasu, więc w ogóle z palcem w nosie. No dobrze, a my wracamy do naszej muzyki.

0: I to było właśnie dla naszych chłopaków.
1: Tak, dla ich ciężkiej pracy.
0: No i za to, że się udało. Warto też zaznaczyć, że bieg miał poruszać, to znaczy nagłośnić temat wykluczenia społecznego oraz walki z hejtem.
1: Tak, więc bardzo ważnego tematu w dzisiejszych czasach. No i myślę, że im się udało.
0: No, siłą rzeczy. 6 minut mieli zapasu w końcu.
1: Tak.
0: Tak, a wracając już na ziemię, poza może Monte Everesty, to znaczy do naszego aferowego konkursu, bo do wygrania dzisiaj jest podwójna wejściówka na jutrzejsze Silent Disco.
1: I co należy zrobić, żeby taką wejściówkę wygrać? Standardowo SMS na numer 7148. W treści wpisujecie wasz afera, wasze imię i nazwisko, no i odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem.
0: Dokładnie, a pytanie brzmi, jaką muzykę najbardziej chcielibyście usłyszeć na takim silent disco? Znaczy, co by to było? Myślę, że silent disco ma taki urok, że można tam puścić cokolwiek, łącznie z wolnym pianinkowym, albo muzyką klasyczną i tak nikomu nie będzie to przeszkadzać, bo jeżeli ktoś potrafi się do tego bujać, to czemu nie w sumie?
1: Tak, jeżeli to jest wasza nuta, to... Pewnie.
0: Wyobrażacie sobie bujać się do Beethovena na środku Placu Wolności? Znaczy, to akurat nie jest na środku Placu Wolności, ale wiem, że jest organizowane silent disco właśnie w tym miejscu.
1: Tak, no i co, no, koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze już z VAT. No i na wasze odpowiedzi czekamy jeszcze dobrą godzinkę.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe Put Request. Piątek, 16:30.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Myślisz, że to nie ma sensu? Czy ma sens?
1: A co dokładnie?
0: No nie wiem. To.
1: To?
0: Może ten horror taki. A dokładnie Shyness, czyli nasz dzisiejszy wykonawca, i to właściwie z poznańskim akcentem, bo jest to kobiecy kwartet.
1: I to właściwie który... wykonawczynie, chciałam właśnie ci powiedzieć, że tak, mamy tutaj dziewczyński kwartet z Poznania, przynajmniej rozpoczął się ten zespół w Poznaniu.
0: Dokładnie. I dzisiaj na naszej aferowym radiu wejdą do nas, przyjdą do nas z utworem zatytułowanym It Doesn't Make Sense, czyli to nie ma sensu.

0: A już w naszym studiu sportowym Krystian Kacprzak. Gotowy?
1: Cześć, tak, tak, tak, już w blokach startowych.
2: Czyli jak to jest? Mamy drugą świątek teraz?
1: No, zaczyna się chwalińskowania, tak można potocznie określić, biorąc pod uwagę zainteresowanie nie tylko polskich kibiców, ale też kibiców i dziennikarzy z zagranicy. To faktycznie rośnie nam druga gwiazda. Co prawda, zawsze trzeba być trochę wstrzemięźliwym w pompowaniu balonika, jak to się w Polsce mówi, bo to jest dopiero pierwszy tak duży triumf Maji Chwalińskiej, a przecież w polskim tenisie mieliśmy już takie duże, ale jednak jednorazowe triumfy, jak chociażby sukces Jerzego Janowicza, również na francuskich kortach, bo mówimy właśnie o Rolandzie Garrosie. No to trzeba być jeszcze tak stanowanym, jeżeli chodzi o te emocje. Niemniej 24 lata i to jest jeszcze wiek, w którym ta kariera dopiero startuje.
2: No i ma dobre poletko, jakby nie patrzeć, bo całe oczy, w sensie oczy całej Polski skierowane są na kobiecy tenis ostatnio.
1: Oj tak, a dzisiaj szczególnie. Półfinał Rolanda Garrosa po południu, mniej więcej około godziny 17. Maja Chwalińska zagra starcie, które być może daje jej przepustkę do finału francuskiego turnieju. Diana Schneider naprzeciwko Maji Chwalińskiej. Mówię około 17, ponieważ to będzie drugi półfinał. One grają jako drugie w kolejności. Tym pierwszym półfinałem będzie starcie Miry Andrijewy i Marty Kostiuk. One jako pierwsze wyjdą na kort, a właśnie po nich Diana Schneider i Maja Chwalińska, czyli można zakładać, że to przypuszczalnie będzie okolica godziny 17, z racji tego, że pierwszy półfinał rozpocznie się o 15.
2: Słyszałam, że rywalka naszej Maji jest generalnie górującą w rankingach tenisistką.
1: No więc około 20, mniej więcej 20 miejsce. Już teraz dokładnie z głowy nie pamiętam, ale okolice 20 miejsca. Niemniej Maja Chwalińska już teraz możemy to powiedzieć, że po tym turnieju na francuskich kortach będzie co najmniej na 30 miejscu w rankingu WTA, okay, a więc bardzo blisko chociażby Diany Schneider. Jeżeli awansuje do finału, to będzie to nawet 21 pozycja, a jeżeli zdarzyłoby się, że wygra, to nawet 14 lokata w kobiecym rankingu, a więc jest to co grać. No ten skok jest
2: ogromny
1: i z automatu Maja Chwalińska staje się drugą polską rakietą, jeżeli chodzi o żeński tenis po lidze świątek.
2: Często nam się zdarzają w tenisie takie niespodziewane debiuty?
1: Tak, tak. To takie sytuacje się zdarzają. No, przytoczyłem chociażby przypadek Jerzego Janowicza, którego gwiazda jak szybko rozbłysła, tak szybko zgasła. Ale takie sytuacje, takie wyskoki formy jak najbardziej się przytrafiają. W polskim tenisie może nie aż tak często, ale jednak jeżeli bierzemy pod uwagę całokształt świata tenisowego, to jak najbardziej.
2: No to elegancko. To teraz przejdziemy do, powiedzmy, tych bardziej mainstreamowych, chociaż ostatnio nawet nie bardziej mainstreamowych sportów, bo Iga Świątek jest właściwie wszędzie. No, ale tak, przejdziemy do piłki nożnej.
1: No i przypuszczam, że teraz Maja Chwalińska też może być wszędzie.
2: Myślę, tak.
1: Jeżeli chodzi o piłkę nożną, no tutaj pocieszamy się tylko meczami towarzyskimi, bo normalnie o tej porze reprezentacja Polski przygotowywałaby się do mundialu, który startuje dokładnie za tydzień, ale z racji tego, że Polacy nie zagrają na Mistrzostwach Świata, to skonfrontowali się w meczu towarzyskim z inną ekipą, która na tych Mistrzostwach Świata nie zagra, czyli z Nigerią. 2-2 taki rezultat padł wczoraj wieczorem na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zaczęło się źle, bo Nigeria objęła prowadzenie. Potem było trochę lepiej w doliczonym czasie pierwszej połowy, ponieważ Kacper Potulski strzelił swojego pierwszego gola w seniorskiej reprezentacji. Potem Nigeria znów wyszła na prowadzenie 2-1 po rzucie karnym i znów w doliczonym czasie, ale tym razem drugiej połowy, w 95. minucie, czyli już w ostatniej akcji meczu, Przemysław Wiśniewski zaserwował nam prawdziwą bombę z 30 metrów, a może nawet ciut więcej, z 30 metrów posłał piłkę. Wydawało się, że to taki rozpaczliwy strzał, ale to był strzał palce lizać, który dał nam remis i uchronił reprezentację Polski przed trzecią kolejną porażką.
2: Dla Polski 2-2 z Nigerią to satysfakcjonujący wynik?
1: Nigeria to jest bardzo dobra ekipa. Ona nie jedzie co prawda na mundial, ale z tych afrykańskich zespołów to zdecydowanie czołowy team.
0: Jakieś kolejne spotkania towarzyskie w najbliższym czasie?
1: No teraz już nie. Przed mundialem już nie. Piłkarze mają teraz wakacje. trudno powiedzieć, czy udadzą się na nie w dobrych humorach, czy w przeciętnych. Natomiast ciekawy wątek wczorajszych meczów towarzyskich to chociażby potyczka Gibraltaru i Brytyjskich Wysp Dziewiczych. To tak, jeżeli chodzi o mainstream, to może już mało mainstreamowy pojedynek, ale warto tutaj wspomnieć, że Gibraltar wczoraj zanotował rekordowe zwycięstwo w historii swoich meczów reprezentacyjnych. 4-0 z Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi. Może to jakiejś dużej chluby nie przynosi, bo za Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi w rankingu FIFA są już tylko dwie reprezentacje.
0: Ale
1: San Marino i Anguilla.
0: A myślałam, że San Marino, tak coś myślałam.
1: A obok Brytyjskich Wysp Dziewiczych w rankingu są jeszcze Amerykańskie Wyspy Dziewicze. To taka lekcja geografii. Krótka przy okazji piłki nożnej. 4-0 dla Gibraltaru. A jak już wspomniałem, za tydzień Mundial.
0: Mundial.
2: No to będziemy śledzić w takim razie u nas na aferze.
1: Tak, już na spokojnie, bo bez stresu. Bez stresu związanego z meczami polskiej reprezentacji. Mundial za to odbywa się też w koszykówce 3x3 i tu już akurat polskich reprezentantów mamy, zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn. Niestety żeńska reprezentacja Polski wczoraj zakończyła już swój udział w tych Mistrzostwach Świata. One tak na marginesie odbywają się w Warszawie tuż pod Pałacem Kultury i Nauki. Tam stworzono właśnie takie prowizoryczny plac gry, więc są bardzo fajne okoliczności do oglądania tych spotkań. Wczoraj żeńska reprezentacja przegrała te dwa decydujące mecze, które potencjalnie dawały jej szansę na awans do play-in, do fazy play-in, czyli mówiąc krótko, na wyjście z grupy. Najpierw z Azerbejdżanem 13-20, a potem z Holandią 10-21 i Polska w przypadku żeńskiej reprezentacji zakończy te Mistrzostwa Świata na fazie grupowej. Natomiast mężczyźni jeszcze teoretyczną szansę mają. Oni przegrali również dwa pierwsze mecze z Mongolią i Łotwą. Tutaj wspomnę, że Mongolia akurat w koszykówce 3x3 jest bardzo mocną reprezentacją. Natomiast dzisiaj Polacy zagrają z Czechami i Amerykanami i to będą dwa decydujące starcia, które przesądzą o tym, czy będziemy ich oglądać w kolejnej fazie.
2: A tak z czystej ciekawości, jakby ktoś pod wpływem tej audycji na przykład stwierdził, że chce jechać do Warszawy i obejrzeć Mundial z koszykówki, to jest jeszcze szansa na bilety, czy to już po ptakach?
1: Tak, to swobodnie można. Aha. Można sobie jeszcze powalczyć o miejscówkę. Myślę,
2: no to
1: że to zainteresowanie aż tak duże nie będzie. Natomiast to na pewno nie jest takie widowisko jak w koszykówce 5x5 w tej standardowej odmianie. Aczkolwiek koszykówka 3x3 jest bardzo dynamicznie rozwijającą się dyscypliną. Wszak to była dyscyplina, którą oglądaliśmy już na Igrzyskach Olimpijskich.
2: A tak w ogóle na marginesie, nasz zespół z Polibudy kobiecy z koszykówki 3x3 jest w tym momencie w finale ogólnouniwersyteckim całej Polski.
1: Bardzo jeżeli chodzi o koszykówkę. Rozwijająca się dyscyplina.
2: Więc w sumie tematycznie się żeśmy dobrali.
1: A jeżeli dzisiaj ktoś chciałby na żywo przeżywać emocje sportowe, to tak jak już tutaj wspominałem przed wejściem na antenę, dziś o godzinie 18:00 derby Wielkopolski na Żużlu w Poznaniu. Poznań kontra Piła, PSŻ kontra Polonia. Będzie można się emocjonować na Golęcinie, przypominamy raz jeszcze. W niedzielę dogrywka, jeżeli chodzi o derby Wielkopolski, bo PSŻ Poznań zmierzy się z Ostrowią Ostrów Wielkopolski, więc taki długi weekend pod znakiem Żużla można sobie zaserwować, udając się na ulicę Warmińską w Poznaniu na Golęcin.
2: Czyli w sporcie się dzieje, jednym słowem. Natomiast już nie na aferze. My ci bardzo dziękujemy za rozmowę.
1: Dzięki.
2: I zapraszamy na muzykę.

0: Tak, dokładnie. Wybiła godzina 9, mamy dzisiaj 4 czerwca. Imieniny obchodzą Karol i Franciszek, a ze świąt nietypowych mamy Dzień Wolności i Praw Obywatelskich, a także Dzień Drukarzy. I Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji. Więc tematy społecznie wrażliwe.
1: Tak, poza tym mamy też...
0: Zwłaszcza ci drukarze, myślę.
1: Tak, no to jest... W tych czasach wrażliwy zawód, mam wrażenie. Chociaż jeszcze, wiesz...
0: Znaczy, może w sumie...
1: Dużo się drukuje, ale dużo rzeczy pozostaje w internecie jednak. Tak. Ja nie wiem, jak to teraz... Czy nie mają jeszcze jakąś przyszłość?
0: No ja myślę, że e-booki mogą trochę wyprzeć drukarzy. Bo teraz e-booki są bardzo wygodną rzeczą. Ale myślę, że to pokaże czas.

0: Jeżeli zdarzyło wam się kiedyś widzieć tych fajnych ludzi tańczących jakby bez dźwięku na Placu Wolności, to z naszym aferowym konkursem możecie tego doświadczyć już jutro, 5 czerwca.
1: Tak, na Placu Wolności o 22:00. Silent na Wolności, też impreza, na którą często was zapraszamy. No i dzisiaj jest również ten dzień, bo do wygrania jest wejściówka podwójna.
0: Właśnie tak. Tę dyskotekę. A żeby wziąć, w sensie, żeby dostać taką wejściówkę, albo może bardziej wygrać, należy wziąć udział w naszym aferowym konkursie i odpowiedzieć na pytanie, do jakiej muzyki najbardziej byście chcieli się pogibać na takim właśnie silent disco. Co byłoby waszą nutą w tym wszystkim.
1: Tak jest. Odpowiedzi wysyłajcie na 7148. W treści SMS-a wpisujecie afera, po czym wasze imię i nazwisko. Odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. To też jest bardzo ważne. No i to wszystko, co? Złotówka i 23 grosze już z VAT.
0: Dokładnie.
1: Tak, więc jeszcze czekamy trochę na wasze odpowiedzi.
0: Trochę to znaczy tak mniej więcej do godziny 10:50 powiedzmy.
1: Tak się umówmy.
0: Do 10:50 wy wysyłacie odpowiedzi, my rozdajemy wejściówki.

0: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23. Autopromocja. Reklama.
1: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama.

0: To już chyba jest trochę taka nasza aferowa tradycja, że w którymś miejscu naszych audycji gramy w nowościach jakiś utwór Mysłaki.
1: Tak?
0: No, ja kojarzę tą nazwę tak bardzo mocno. Ale za każdym razem inny utwór. No, więc widzisz. To jest fenomen. Tym razem na przykład mamy Kalimantol.
1: Po prostu mają co, no, nowe, kolejne nowe single i do
0: tego. No dokładnie, ludzie na nich czas głosują promocji. Na naszej aferzastej. I wy też możecie zagłosować na aferzastej. Wystarczy wejść na afera.pl i wybrać utwór, który pojawi się w naszych aferowych nowościach. Może kolejne Mysłaki, może coś waszego? Też można proponować utwory. Zachęcamy bardzo serdecznie do wchodzenia na tą stronę.
1: Możecie się przyczynić do promocji alternatywnej
0: muzyki,
1: młodej
0: dokładnie.
1: Fali polskiej, więc to jest naprawdę świetny deal. I być pierwszym, którzy później powiedzą, o, znałem ich jeszcze.
0: Tak, dokładnie. Potem przyjedziecie na ten stadion,
1: utworem.
0: Gdzie grała Sanach, która tam teraz będzie grał zespół, który wy wypromowaliście na naszej aferowej liście.
1: No.
0: Słuchajcie, tak właśnie będzie. Głosujcie, tak. Chodźcie,
1: Grzesiu tam za szyby kiwa głową, mówi, nie, no totalnie
0: no,
1: tak się stanie.
0: Kurczę, ziom, naprawdę. Zachęcam bardzo serdecznie. A tym razem Kalimantol, Mysłaki.

0: a teraz będzie akcent może bardziej patriotyczny, bo rozpoczynają się już niebawem obchody poznańskiego czerwca 56, czyli wspomnienie rewolucji przeciwko komunizmowi w Polsce, w Poznaniu. Tak, będąc precyzyjnym. No i 28 czerwca rozpoczną się obchody tego. Z tego tytułu o godzinie 6 rano wyjedzie na Poznańskiej ulicy tramwaj specjalny upamiętniający to wydarzenie i będzie to taki różowo-czarny tramwaj z datą 28 czerwca i z informacją o tym, że jest to tramwaj upamiętniający rocznicę, 70. zresztą. A oprócz tego?
1: Oprócz tego wystawa o poznańskim czerwcu pod tytułem I te strzały nie były dane w powietrze, ale do ludzi. Poznański czerwiec 1956. Ta wystawa została oficjalnie otwarta we wtorek na Placu Kolegiackim. Można tam było oglądać zdjęcia, eksponaty i wspomnienia o uczestnikach tego robotniczego zrywu. Minęło już właśnie 70 lat, ale no, ta historia jest cały czas żywa wśród poznaniaków. I
0: to jest w ogóle niesamowity tytuł. Jest bardzo ładny.
1: Tak.
0: I przykuwa uwagę.
1: Myślę, że wystawa też jest bardzo ładna i ciekawa.
0: I otwarta już ten wtorek, więc można się przejść już teraz.

0: Kojarzycie ten wielki niebieski baner, który wisi na budynku Uniwersytetu Ekonomicznego? Spojrzycie w górę na przykład Bałtyku, patrząc na Caponiera?
1: Ja właśnie nie zauważyłam
0: tego. No właśnie mówiłaś, że tego nie kojarzysz, a ja tamtędy wracam do domu i widzę go praktycznie codziennie.
1: No widzisz, no właśnie mi jeszcze nie było dane. Zobaczymy, czy zobaczy. Chociaż jak będę w okolicach Poznań
0: Głównej...
1: No teraz
0: będziesz musiała, już tak. O nim gadamy.
1: Tak, ale może jeszcze do tego czasu zostanie...
0: Zdjęty,
1: bo no. Tak, bo jak się okazuje, jest pewna awantura o ten baner. I pytanie, czy Lech Poznań złamał prawo? Na tej fasadzie Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego zawisł sobie taki ogromny baner, no i jak się okazało, mieszkańcy w ogóle spytali, czy taka instalacja jest zgodna z prawem, bo w Poznaniu tam taka uchwała krajobrazowa, nie wiem, czy kojarzycie, została uchwalona.
0: Teraz będzie uwaga, prawniczy
1: będzie
0: bełkot.
1: Prawniczy bełkot, no i właśnie taka uchwała krajobrazowa reguluje takież to kwestie właśnie różnych instalacji, nośników reklamowych i tym podobnych. I jak się okazało, do inspektora nadzoru budowlanego wpłynęły w prośbę o weryfikację, no i okazało się, że ta instalacja nie została zgłoszona.
0: Dokładnie, nawet tak. Nie wiadomo, czy procedury takiego prawnego, finansowego rozliczenia się za ten plakat zostały prawidłowo zrealizowane. W tej chwili ludzie zbierają na to dowody, natomiast co śmieszne, co jest zabawne, czas na rozpatrzenie tego wniosku wynosi 7 dni. Z kolei baner ma wisieć na budynku Uniwersytetu Ekonomicznego przez 2 tygodnie, więc jest niezerowa szansa, że zanim procedury dobiegną końca, to Lech zdąży sam ściągnąć baner.
1: Przynajmniej tak to się rozwiąże, że to nie będzie tak sobie tam wisiało, jak czasami po wyborach jeszcze wiszą plakaty przez pół roku. A tutaj jednak będzie, no bo to kolejarz na mistrz Polski ten plakat wywiesił, więc jest szansa, że zanim to wszystko się okaże i rozwiąże, to on już zniknie.
0: No więc właśnie.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: No i mamy czerwiec. Miesiąc dumy, przedsionek wakacji i cała masa wydarzeń kulturalnych. Ja nazywam się Maria Bartkowiak, a to przynęty przygotowane przez Wiku Kozieja.
0: Przynęta kulturalna.
2: A teraz przenieś się do Afryki Zachodniej. Nomus Dembele to multiinstrumentalista grający tradycyjną muzykę mandingo z rodziny griotów. Mieszkający od 8 lat w Polsce, swoją przygodę na naszej scenie muzycznej rozpoczął w 2009 roku na zaproszenie Festiwalu Skrzyżowania Kultur w Warszawie. Swoją twórczością pragnie przekazywać wrażliwość, radość oraz przesłanie pokojowe. Koncert Dembele o 19 w Container Art. Nagroda prosto z Cannes. Paweł Pawlikowski wrócił z Francji z nagrodą za najlepszą reżyserię za swój najnowszy film Ojczyzna. Film opowiada o historii relacji między noblistą literatury Thomasem Mannem a jego córką, aktorką i pisarką Eriką. Podróż przez zrujnowane Niemcy od Frankfurtu po Weimar w szczycie zimnej wojny. Opowieść o rodzinie, tożsamości narodowej oraz pamięci. Przedpremiera w kinie pałacowym o 20:45. Ile wiesz o queerze? Z okazji trwającego miesiąca dumy Poznań Pride przygotował specjalną edycję Showdown Hoedown. Zostanie sprawdzona Twoja wiedza na temat światowego, polskiego i lokalnego queeru. Ale bez stresu. Będzie to przyjazna rywalizacja w gronie najbliższych. Zabierz znajomych i pochwal się swoją wiedzą. Lokum Stonewall o 21:00.
3: Aferanek.

0: A my klasyka gatunku, czyli nasz aferowy konkurs.
1: Tak, to jest już ostatnia okazja, żeby wysłać SMS-a do nas i powalczyć o wejściówkę podwójną, tym razem na Silent na Wolności, która odbędzie się już jutro na Placu Wolności o godzinie 22.
0: Dokładnie, jest to Silent Disco, czyli taki event, w którym macie założone słuchawki na uszy. W zależności od tego, czego na tych słuchawkach słuchacie, taki kolor jest poświetlany na ich obudowie. No i każdy słucha innej muzyki i wszyscy tańczą na środku rynku. Na środku Placu Wolności w Poznaniu.
1: Tak jest. No i żeby taką wejściówkę zgarnąć, to wysyłacie do nas SMS-a na 7148. W treści wpisujecie afera, wasze imię i nazwisko. No i odpowiedź na pytanie konkursowe, które właśnie wiąże się z tą muzyką i z tym, jakiej wy byście najchętniej posłuchali i do jakiej byście się najchętniej pogibali i dlaczego.
0: Koszt takiego...
1: Tak, no SMS-a właśnie. To złotówka i 23 już z VAT.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Śmigła są passé. My mamy silniki odrzutowe. O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. Jetcast. Piątek, 17:30.
3: Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23:00.
4: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
5: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
6: Herezji, szyderstwa i braku ogłady.
7: Najcięższa audycja w eterze.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: co ze sprzedażą lokali komunalnych. Na ten temat trochę opowiemy sobie w tym momencie, bo poznańscy radni Koalicji Obywatelskiej zaapelowali do prezydenta miasta o wznowienie sprzedaży mieszkań komunalnych dla najemców, którzy złożyli wnioski o wykup jeszcze przed 2008 rokiem. No i sprawa to dotyczy osób, które nie zdążyły sfinalizować procedury przed jej wstrzymaniem w 2017. Na ten temat wypowie się Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, bo no, potrzebny jest w tej sprawie kompromis.
1: Będę chciał też tutaj szukać kompromisów i te argumenty, które przedstawił radny Kręglewski, one do mnie trafiają. To nie jest takie zero-jedynkowe, że tutaj rację ma Wojtek Kręglewski, rację ma minister Lewandowski.
0: Według szacunków radnych problem może dotyczyć około 400 rodzin. Samorządowcy podkreślili, że mieszkańcy przez lata oczekiwali na możliwość wykupu zajmowanych lokali i liczą na dokończenie rozpoczętego procesu.
1: Mam świadomość, że złożenie tych deklaracji w 2008 roku w zakresie sprzedaży tych lokali komunalnych, że to jest jakaś deklaracja, którą też należy wypełnić i należy dotrzymać tutaj tych deklaracji, które wtedy były składane.
0: Sprzedaż mieszkań komunalnych została wstrzymana 8 lat temu decyzją ówczesnych władz miasta, a przede wszystkim ówczesnego zastępcy prezydenta miasta Poznania Tomasza Lewandowskiego. No i od tego czasu o przywrócenie możliwości wykupu zabiegają najemcy skupieni w stowarzyszeniu Nasze Mieszkania. No ich zdaniem te osoby, które złożyły wnioski zgodnie z ówcześnie obowiązującymi zasadami, powinny mieć możliwość ich realizacji. I tutaj Wojciech Kręglewski, radny miasta Poznania, klub radnych KO.
2: Niewielu zostało tych, którzy te mieszkania nie mogli kupić i uznaliśmy, że jest to niesprawiedliwe wobec tej grupy ludzi, skoro wszyscy z tego skorzystali.
0: Prezydent zapowiedział spotkanie z radnym Wojciechem Kręglewskim oraz wiceministrem rozwoju i technologii Tomaszem Lewandowskim, który właśnie odpowiada za te sprawy mieszkaniowe. Celem tych rozmów ma być wypracowanie kompromisu i analiza możliwości odblokowania tego procesu wykupu.
2: Ja widzę zawsze sens spotkania, natomiast mam nadzieję, że pan minister Lewandowski jakby wyjdzie poza ideowe ograniczenia.
0: Sprawa ma wrócić do dyskusji w najbliższym czasie, a mieszkańcy liczą, że po latach oczekiwania miasto podejmie ostateczne decyzje dotyczące ich lokali.

0: Będą bana na lofry tej.
1: Będzie ban na lofry?
0: Bana na lofry. Czyli uwaga, jak się okazuje, bo ja też nie wiedziałam, mieszkam w Poznaniu od urodzenia, nie wiedziałam. W wolnym tłumaczeniu Gwary Poznańskiej oznacza to pociąg na wakacje. I będą one odpalone już od 17 czerwca, myślałam, czyli za chwilę.
1: Myślałam, że będzie zakaz na lofrowanie, a to będzie pociąg właśnie na lofrowanie. No to
0: nie,
1: jeszcze
0: to jest
1: lepiej.
0: Pociąg dla tych, którzy chcieliby pójść polofrować.
1: Polofrować nie, nad morzem. Nie, chyba polofrować. No, okay. Moja babcia zawsze mówiła, że co tam, znowu idziesz lofrować? Mhm.
0: I teoria przed chwilą u nas za konsoletą była taka, że jest to słowo oznaczające schadzkę taką o charakterze romantycznym.
1: Też może być. Albo romantycznym, albo towarzyskim, no jak tam już kto woli.
0: W każdym razie Koleje Wielkopolskie twierdzą, że oznacza to wakacje. Prawdopodobnie można robić schadzki na wakacjach, więc jakoś się to łączy. A Banana Lofry to jest projekt Kolei Polskich, czyli wakacyjne połączenia między Poznaniem, a Międzyzdrojem i Świnoujściem. Więc na wakacje można się już w ten sposób na spokojnie wybierać.
1: No to co, będziesz lofrować w pociągu?
0: Nie, ja będę lofrować na Międzyzdrojach i Świnoujściu może. Okay. Te wakacje.
1: No to super.

0: A teraz przed wami niezapomniana aferowa kura. To znaczy już za chwilę, zaraz po tym, bo tak się składa, że my już się z wami po kolei powoli żegnamy na naszej aferowej antenie.
1: Tak jest, 7 minut do godziny 11 i w ten świąteczny aferanek. Cały czas mi się wydaje, że jest sobota albo niedziela, ale jest czwartek, jest czwartek. Tak, ale no świąteczny aferanek, niemniej tak to dzisiaj wygląda. 4 czerwca.
0: Boże,
1: dzisiaj
0: ciało.
1: Dzisiaj jest, był... Będzie tak. Jeszcze przez jakiś czas.
0: Spędźmy święta z rodziną.

0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: A teraz przed wami zapowiadana już wcześniej, niezastąpiona, aferowa kura.

0: właśnie, mamy, jak już się rzekło, 4 czerwca i już się z wami powoli żegnamy na naszej aferowej antenie.
1: Tak jest, godzina 11 już wybiła. No i co za konsoletą realizatorską był dzisiaj Grzegorz Nowacki, a przed mikrofonami
0: Ewa Grajek
1: i Zuzanna Derbis. I w takim składzie dzisiaj poprowadziliśmy nasz aferanek. No i co? No i 4 czerwca wspomniałaś, prawda? Przypominamy, Dzień Wolności i Praw Obywatelskich, upamiętniających wybory z 1989 roku, gdzie to Polska świętuje zwycięstwo kartki wyborczej nad siłą. No i właśnie z tego względu też specjalny utwór muzyczny.
0: Dokładnie, z tego tytułu mamy dla was dzisiaj właściwie sentymentalny utwór, ja go nawet w podręczniku w liceum miałam. Utwór Nie pytaj o Polskę.

0: Autopromocja.
1: I've named this one Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry, ulotki.
4: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu, więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi.
2: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. W każdy czwartek o 20.
3: W każdy piątek o 22. W Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w aferze. Piątek wieczorem.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: No i mamy czerwiec. Miesiąc dumy, przedsionek wakacji i cała masa wydarzeń kulturalnych. Ja nazywam się Maria Bartkowiak, a to przynęty przygotowane przez Wiku Kozieja.
0: Przynęta kulturalna.
2: A teraz przenieś się do Afryki Zachodniej. Nomus Dembele to multiinstrumentalista grający tradycyjną muzykę mandingo z rodziny griotów. Mieszkający od 8 lat w Polsce, swoją przygodę na naszej scenie muzycznej rozpoczął w 2009 roku na zaproszenie Festiwalu Skrzyżowania Kultur w Warszawie. Swoją twórczością pragnie przekazywać wrażliwość, radość oraz przesłanie pokojowe. Koncert Dembele o 19 w Container Art. Nagroda prosto z Cannes. Paweł Pawlikowski wrócił z Francji z nagrodą za najlepszą reżyserię za swój najnowszy film Ojczyzna. Film opowiada o historii relacji między noblistą literatury Thomasem Mannem a jego córką, aktorką i pisarką Eriką. Podróż przez zrujnowane Niemcy od Frankfurtu po Weimar w szczycie zimnej wojny. Opowieść o rodzinie, tożsamości narodowej oraz pamięci. Przedpremiera w kinie pałacowym o 20:45. Ile wiesz o queerze? Z okazji trwającego miesiąca dumy Poznań Pride przygotował specjalną edycję Showdown Hoedown. Zostanie sprawdzona Twoja wiedza na temat światowego, polskiego i lokalnego queeru. Ale bez stresu. Będzie to przyjazna rywalizacja w gronie najbliższych. Zabierz znajomych i pochwal się swoją wiedzą. Lokum Stonewall o 21:00.

0: Autopromocja.
1: Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe PutriQuest. Piątek, 16:30.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
0: Reklama.

Często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać. Lubię odpływać, gdy się dotykam.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. To listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
3: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Jak wyobrażanie sobie swojego własnego pogrzebu. Kto by płakał, kto by zagrał, kto wpadłby z rozbiegu. Swoją drogą w razie Niemca nie wciskajcie mnie nigdy do ziemi. Jestem przybysz z kosmosu, niech mój pył na wietrze się mieni. Niech go zaś się wszechświat łzy w deszcz użyteczny zmieni. Organy niech pograją komuś kilka ekstra lat.

0: Autopromocja. Time to wake up.
1: W czwartek od północy przemówi do was siedem języków Boga.
2: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
4: 19. edycja festiwalu Etnoport. 4 dni dźwięków z całego świata na 3 scenach. Wyrusz w muzyczną podróż łączącą nowoczesność i tradycję. Festiwal Etnoport, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Od 11 do 14 czerwca. Wystąpią The Turbans, Kimmo Pohjonen i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Rastak, Fanda Choir i wielu innych. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Śmigła są passé. My mamy silniki odrzutowe. O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. Jetcast. Piątek, 17:30.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.
4: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: No i mamy czerwiec. Miesiąc dumy, przedsionek wakacji i cała masa wydarzeń kulturalnych. Ja nazywam się Maria Bartkowiak, a to przynęty przygotowane przez Wiku Kozieja.
0: Przynęta kulturalna.
2: A teraz przenieś się do Afryki Zachodniej. Nomus Dembele to multiinstrumentalista grający tradycyjną muzykę mandingo z rodziny griotów. Mieszkający od 8 lat w Polsce, swoją przygodę na naszej scenie muzycznej rozpoczął w 2009 roku na zaproszenie Festiwalu Skrzyżowania Kultur w Warszawie. Swoją twórczością pragnie przekazywać wrażliwość, radość oraz przesłanie pokojowe. Koncert Dembele o 19 w Container Art. Nagroda prosto z Cannes. Paweł Pawlikowski wrócił z Francji z nagrodą za najlepszą reżyserię za swój najnowszy film Ojczyzna. Film opowiada o historii relacji między noblistą literatury Thomasem Mannem a jego córką, aktorką i pisarką Eriką. Podróż przez zrujnowane Niemcy od Frankfurtu po Weimar w szczycie zimnej wojny. Opowieść o rodzinie, tożsamości narodowej oraz pamięci. Przedpremiera w kinie pałacowym o 20:45. Ile wiesz o queerze? Z okazji trwającego miesiąca dumy Poznań Pride przygotował specjalną edycję Showdown Hoedown. Zostanie sprawdzona Twoja wiedza na temat światowego, polskiego i lokalnego queeru. Ale bez stresu. Będzie to przyjazna rywalizacja w gronie najbliższych. Zabierz znajomych i pochwal się swoją wiedzą. Lokum Stonewall o 21:00.
3: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: Radio Afera, rockowo i alternatywnie. Autopromocja.
1: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: Poniedziałki i piątki od 18.
3: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu, więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi.
4: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. W każdy czwartek o 20.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja. Trashic Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku ogłady.
4: Najcięższa audycja w eterze.
5: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
0: Reklama.

przeglądam drugą rzeczywistość na smartfonie. Nie ma ciszy. Relacje dodam. Hashtag piekło. Z nieba żar się leje.

0: będę za 15 minut. Za późno wstałem, za późno wyjechałem. Wiesz, jak to ze mną jest. Zaraz jestem.
1: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20:00.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: I've named this one Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama.

Ludzność, o kogo chodzi, sam wiesz. Ja widzę w tym sztuczność, o kogo chodzi, sam wiesz.

Ja widzę w tym sztuczność, jak to wychodzi sam.

0: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
1: Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23.
0: Autopromocja. Reklama. 19. edycja festiwalu Etnoport. 4 dni dźwięków z całego świata na 3 scenach. Wyrusz w muzyczną podróż łączącą nowoczesność i tradycję. Festiwal Etnoport, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Od 11 do 14 czerwca. Wystąpią The Turbans, Kimmo Pohjonen i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Rastak, Fanda Choir i wielu innych. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera. Reklama.

nie da się tak po prostu wyjechać, tylko zawsze coś się z tym wiąże. Jakieś takie zagubienie, z jednej strony chęć zaczęcia czegoś nowego, a z drugiej jakoś ci tak samotnie w tym wszystkim i chcesz wrócić, ale wiesz,

zdrowo. Myśmy ze święconym przyszli, a dziadek stoi jak kiedyś żołnierze rzymscy. A że byłem raczej wścibski, to się go potem pytam, o czym się na warcie myśli. Nie wiem.

0: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja. Time to wake up.
1: W czwartek od północy przemówi do was 7 języków Boga.
2: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry, ulotki.
4: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
5: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
0: Reklama. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
6: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu. Więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi! Śmiało dążąc tam, gdzie nie dotarł żaden człowiek.
7: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. Każdy czwartek o 20:00.

0: Sobota.
1: Godzina 20 już minęła. 4 czerwca, a więc Neverland, bo czwartek. Czwartek.
2: Boże ciało, tak. Witam się z wami bardzo serdecznie, Aleksander Kowalski
1: i Szymon Czerwiński.
2: Realizuje nas Kuba Sadzik-Sadowski. I ty, Szymonie, możesz zaskoczyć wszystkich słuchaczy, o czym tym razem będziemy rozmawiać.
1: O Star Warsach. I
2: tak.
1: Stargate'cie, Gwiezdnych Wrotach.
2: Tak, czyli wszystko to, co już rozmawiamy zawsze. Jeszcze oczywiście napomkniemy State of Play.
1: Bo tak, State of Play się pojawił.
2: I troszeczkę o syndromie ucieczki przed Grand Theft Auto.
1: Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, na którą byśmy musieli zwrócić uwagę. I tym razem już nie poddam, bo chciałbym porozmawiać o jednej książce, a raczej całej trylogii, którą z tym przeczytałem.
2: Tak, więc możemy dowiedzieć się to, co Szymon znowu wygrzebał z czeluści fandomu fantastyki, a to już wszystko przez najbliższe 60 minut fantastycznej aferze.

0: tak, chyba nawet nie wiem, czy jeszcze potwierdzona gorączka GTA 6 zbliża się wielkimi krokami. I też z tego powodu porozmawiamy sobie o przedwczorajszym. Tak, przedwczorajszym.
1: 2 czerwca.
0: Tak, State of Play, które, czyli konferencji, pokazie od Sony, które miało pokazywać właśnie nadchodzące premiery. Głównie oczywiście na PlayStation 5, no ale też wiadomo, że w przypadku wielu gier również i ogólnie premier światowych, też i na inne
1: urządzenia.
0: Tak, urządzenia, konsole, platformy. No i trochę tam rzeczy wyszło. Trochę zaskakujących, trochę też parę mniej. Chyba możemy zacząć od tego największego zaskoczenia, mi się wydaje. Takiego chyba najbardziej gorętszej premiery, którą zamknęli ten pokaz, gdzie do tyłu będziemy jechać.
1: Twoim zdaniem?
0: No, czyli God of War.
1: A, God of War, tak, tak, to
0: God
1: prawda.
0: Tak, God of War, Lawfrey, tak? Bo też, żebym zaraz nie...
1: Lawfrey, tak.
0: Lawfrey, czy jak już widziałem mema Londry, gdzie tę kostkę, którą przerobili na ekranie razem z tą postacią, przerobili na pralkę. Więc tak, God of War wraca w formie, w jakiej się chyba nikt nie spodziewał, bo...
1: Bez Kratosa.
0: Tak, zamiast Kratosa mamy jego żonę. A więc tym razem będziemy mogli wcielić się w formę wojowniczki, która będzie siekać, kroić. Pokazali pewien fragment gameplayu. Moim zdaniem wygląda naprawdę konkretnie. Chociaż przyznałem szczerze, mi personalnie przypomina Devil May Cry'a. A co nie jest niczym złym. Devil May Cry jest zawsze fajną rzeczą, żeby się nią inspirować. Oczywiście przez to, że mamy nagle nie dość, że zmianę głównej postaci, to jeszcze na protagonistkę, wywołało to bardzo dużo oburzenia w sieci. To naprawdę niezwykłe. Nie wiem, czy coś widziałeś z tego.
1: Ja nie widziałem, bo przyznam się szczerze, nie widziałem poniedziałkowego State of Play, wtorkowego, przepraszam bardzo. Wtorkowego State of Play w całości w każdym razie. Więc i też mało słuchałem tego, co się dzieje aktualnie w internecie na temat tego, szczególnie, że śledziłem parę innych rzeczy, o którym potem powiem. Natomiast mogę się założyć, że tego oburzenia było całkiem sporo. Nie wiem, czy słusznie.
0: Znaczy się, powiem tak, myślę, że można im zaufać, jakby... Mi się wydawało, że dajesz to wyglądało solidnie z gameplayem. Myślę, że to jest takie standardowe narzekanie ludzi, że nie będziemy tym razem grali wielkim, wściekłym, napakowanym, łysym typem. Więc ja myślę o tym dobrze, chociaż ich poprzednia gra bodajże nazywała się chyba Sons of Sparta, aż tak dobrze nie wyszła, ale ja mam wysokie nadzieje co do tego. Z kolejnych gier, które tam się pojawiły, bo ich jest całkiem sporo, Wolverine, gra, która już nawet nie wiem, ile lat o niej już słyszałem.
1: Długo, nie potrafię sobie teraz przypomnieć, co najmniej kilka lat już o niej słyszę.
0: Tak, i z mojej perspektywy to wygląda ciekawie, ale równie dobrze też można powiedzieć, dostaniemy chyba taki kolejny bezpieczny kinowy tytuł od Sony trochę.
1: Od Insomniac dokładnie rzecz biorąc.
0: Tak, ale nie spodziewam się takich fajerwerków.
1: Znaczy fajerwerków może nie będzie, ale wydaje mi się, że to jest, może być fajny tytuł, po prostu fajny tytuł. Nie każdy tytuł musi być arcydziełem, prawda?
0: Onimusza, to jest coś, na co ja personalnie czekam i chyba też dużo ludzi. Jest nawet demo dostępne, jeżeli ktoś chce sprawdzić. Ja jeszcze nie grałem, ale myślę, że jak wrócę, to się dowiem, czemu oni muszą walczyć w tej grze. Ja jestem na pewno zainteresowany. Wiadomo, można spróbować na Steamie.
1: Onimusha, czyli japońska seria slasher.
0: Tak, taki slasher, taki trochę, nie wiem, ale Devil May Cry.
1: Tak, zresztą on wychodzi w Japonii od dłuższego czasu.
0: Tak, nawet całe te serie można sobie ograć na Steamie, jeżeli ktoś chce. No i chyba też jedna z gorętszych premier tego roku, czyli Phantom Blade Zero. To też jest, mi się wydaje, taka gra, którą wszyscy mogą oczekiwać, czyli taki trochę ala soulsowe podejście w klimacie chińskiej mitologii, bo dobrze pamiętam, że są chyba chińscy deweloperzy.
1: Tak, to jest bodajże chińska mitologia. Zresztą on wygląda fajnie. Ten Phantom Blade faktycznie wygląda jak coś, co mogłoby nawet mi się spodobać.
0: Tak, no. Remake Rayman Legends, czyli gry, która nie jest aż tak stara, która dostała swoje odświeżenie graficzne. Z tego sprzed premierowych jakichś tam insiderskich źródeł, podobno to jest dokładnie to samo, tylko z inną szatą graficzną, no, ale jest.
1: I jest. 2013 rok wyszło Rayman Legends, teraz ma wyjść ten remake, tak. Tylko szata graficzna się zmienia, tak. No, są te same.
0: Silent Hill Townfall, czyli też moim zdaniem też coś, na co warto czekać, zwłaszcza kiedy Silent Hill, że to było F, się tak nazywał?
1: Tak, to Silent Hill F.
0: Tak, kiedy moim zdaniem on miał... On, mi się wydaje, był tak dosyć różnie przyjęty przez ludzi. Ja osobiście nie byłem fanem historii Silent Hill F. Townfall mi się wydaje być takim bardziej klasycznym Silent Hillem, w porównaniu do oczywiście drugiej części. No i jest tutaj całe mnóstwo, tak? Jeszcze jest Until Dawn 2, pokazanie Tomb Raidera, tego naszego polskiego studia.
1: Legacy of Atlantis.
0: Tak, Legacy of Atlantis. Jakby, no tego jest naprawdę całe mnóstwo. Myślę, że jeżeli ktoś chce, to może się oczywiście sam tym bardziej zainteresować. No i co z naszej strony?
1: Jeszcze na grach nie kończymy, tak. Znaczy na tym nie kończymy na grach, bo zaraz jeszcze wrócimy do jednej zapowiedzi.
0: Jednej czy nawet może i dwóch, bo okazuje się, że tych gier jest całkiem sporo.

0: Lothar wspomniał o gorączce GTA. I coś w tym jest, bo GTA 6 otrzymało swoją datę premiery na 19 listopada. A w związku z tym, że nikt z GTA nie chce konkurować o czas graczy, bardzo dużo gier stwierdziło, że one chce wyjść wcześniej, więc w październiku.
1: To jest niezwykłe, co się dzieje, jakby jeżeli ktoś chce nadążać za premierami, no to chyba trzeba pomyśleć nad pożyczką, bo tego jest naprawdę mnóstwo. Tak, GTA 6 nawet... Zorientowałem się, że ktoś stworzył całą stronę, która jest specyficznie dedykowana temu, żeby odliczać, ile jeszcze do GTA 6 zostało. Ludzie są tak głodni temu. Ale tak, co do premier, to tego jest narąbane. Nie będziemy mówić dokładnie, kiedy co wychodzi, ale zdecydowanie po sezonie wakacyjnym, czyli tutaj wrzesień, październik zwłaszcza, jest napakowany naprawdę... bardzo dużą ilością premier.
0: No jest po 10, 12, 13 tytułów w ciągu miesiąca i to licząc tylko te gry, które otrzymały swoją konkretną datę premiery, bo zawsze są takie gry, o których mówiono, że wyjdą gdzieś w październiku i nie do końca wiadomo kiedy.
1: I to jeszcze gdzieś mówiąc o takich grach, takich bardziej popularnych, tak? Czy właśnie te, które były ze State of Play, niektóre dostały już daty premiery, a... No. Chociażby gry były wcześniej, chociażby Dawnwalker, czyli...
0: Dawnwalker, Ace Combat 8 ma wtedy wyjść. Sporo gier i to
1: Dawn
0: taki...
1: Dawn of War 4 tam się jeszcze przewija.
0: Control jakby... Resonant. To są gry wysokiego kalibru, które po prostu nie chcą konkurować o czas z GTA 6.
1: To jest taka rzecz. W zeszłym roku było to samo, ale z Silksongiem na rynku gier niezależnych. Że wszyscy te gry, premiery przesuwali, bo się nagle obudzili deweloperzy Silksonga, że chcemy z tydzień zrobić premierę. A jakiekolwiek to jest etyczne, to można już dyskutować, ale mamy znowu ten sam przypadek. No, nareszcie GTA 6 wychodzi, tak? Czy podoła, to się dowiemy dopiero w listopadzie.
0: Natomiast widać, że wszyscy na nie czekają.
1: To jest właśnie taki ciekawy event, to jakby... Nie było takiej gry, gdzie cała branża się trzęsie ze strachu i omija jedną, jedyną grę właśnie w tym okresie. Znaczy, no wiadomo, Silksong po części był taką, taką grą, ale to tylko ruszało tak naprawdę rynek gier niezależnych. A tutaj obchodzi tu wszystkich tak naprawdę.
0: Natomiast jest gra, która nie wiem jak dużo ludzi ruszy, znaczy zestaw gier, bo wczoraj pochwalili się ludzie z Disneya, że zostanie wydany remake, paczka gier z tej story. Tak. Dokładnie rzecz biorąc, remake gier z lat 95-2001, które wychodziły wtedy na Sega Genesis między innymi.
1: Tak, na PlayStation. Tam jest między innymi chyba jedno z gier mojego dzieciństwa, czyli Toy Story 2.
0: Tak, i wszystkie te gry, platformówki.
1: Tam gra wyścigowa widziałem, że tak, była na tym trailerze.
0: Tak, też gra wyścigowa. Tego rodzaju małe, raczej arcade'owe gry, one wszystkie zostaną odświeżone graficznie, bo otrzymają piękną, całkiem ładną, przynajmniej schludną oprawę graficzną 3D i zostaną wydane jako jeden tytuł.
1: Właśnie znam się, że tam faktycznie jest oprawa 3D, bo te rzeczy to było chyba tylko z Toy Story 3, które faktycznie wygląda jakoś konkretnie, bo te poprzednie screenshoty pokazywały raczej faktycznie, że po prostu staniemy jakiś w miarę dobrze działający port tych gier z jakimiś tymi dodatkowymi materiałami. No ale
0: a mi się wydawało, że to jest po prostu pokazanie tego, jak to wyglądało wcześniej.
1: Znaczy, trzeba zaczekać na pewno, bo tak. Nie wiadomo tak naprawdę, co ludzie tak co dostaniemy finalnie, bo dostaliśmy po prostu tylko trailer, to ma wyjść. Tak, oczywiście też przed GTA 6.
0: Tak, w połowie października.
1: Razem z tym też nawet kilka godzin temu spadła data premiery tego, Gwiezdnych Wojen.
0: Których Gwiezdnych Wojen?
1: Zapomniałem tej nazwy w końcu.
0: No to zaraz do niej wrócimy.
1: Zaraz do niej wrócimy, tak. Ale to jest niezwykłe, że się dzieją teraz te rzeczy. W segmencie gier dzieje się naprawdę sporo.
0: A wiem na pewno, co jeszcze się pojawiło, bo pojawił się pogłoska o remake'u pierwszego Baldura.
1: I drugiego nawet chyba.
0: I drugiego. Znaczy drugi już wiadomo, że jest w produkcji.

0: Baldur's Gate oczywiście. I za nie, za ten, znaczy przy tym remake'u, przy tych remake'ach pracuje człowiek, który znowu wraca nam BioWare, który jest weteranem BioWare, pracował między innymi przy
1: Jade Empire.
0: Jade Empire, przy Neverwinter Nights.
1: Tak, no faktycznie weteran branży, tak? Ktoś, komu myślę, daje, że można zaufać. Jest to naprawdę ciekawa rzecz do przedyskutowania, tak? Bo co z tego dostaniemy?
0: Pytanie, jaki to będzie remake, nie? Bo remastery już otrzymaliśmy do tych gier.
1: Tak, remastery otrzymaliśmy z jakimś dodatkowym zawartością, z postaciami i tak dalej. No jestem ciekaw, tak? Dostaniemy pewnie coś, co będzie miało próbować pewnie znowu przykuć graczy przed na nadchodzącym Baldur's Gate 4. Hasbro się nie powstrzyma na pewno przed zrobieniem czwartej części.
0: Pytanie, kto za czwartą część się weźmie?
1: Tak, to jest dobre pytanie.

0: do Star Warsów, zaraz wrócimy, ale utwór nas trochę zobowiązuje, bo tak, w zeszłym tygodniu coś takiego się zabawnego pojawiło, a nazywa się Wiedźmin.
1: Tak, taka niszowa marka, o której mogliście nie za bardzo słyszeć, o takiego niezależnego studia jak CD Projekt Red.
0: Tak, i będzie nowy dodatek. Pogłoski o tym, że będzie nowy dodatek, krążą mniej więcej od poprzedniego ostatnich nagród Game of the Year.
1: No, już krążą trochę, tak? Gdzieś te przecieki już były. Okazały się już prawdą, więc tak. Wiedźmin 3, Pieśni Przeszłości, czyli kolejny, już ostatni chyba faktycznie dodatek do Wiedźmina 3, no miało być nim krew i wino, mamy teraz Pieśni Przeszłości, zobaczymy, może przed premierą Wiedźmina 4 będzie czwarty dodatek do Wiedźmina 3. Ciężko powiedzieć, ale tak. Będzie. Nie robi go bezpośrednio CD Projekt, bo to jest ważne.
0: Przynajmniej nie samo.
1: Tak, robi go Fool's Theory, które jest też polską firmą, która współpracowała między innymi przy Baldur's Gate 3 chociażby.
0: No, oni bodajże coś pracowali przy Taumaturgu.
1: Tak, przy Taumaturgu, nawet nie są faktycznie twórcami, no i też oni są bodajże, będą tworzyć remake pierwszego Wiedźmina.
0: A, to są ci ludzie, okej. Okay.
1: Tak, są też ci ludzie. A więc, no, mocno związani z CD Projektem. Ciekawa rzecz, no będzie to co czekać, tak, dla kogoś będzie to okazja, że przejść Wiedźmina 3 po raz 30. Nie mówię tu wcale o sobie.
0: Co ciekawe, nie mamy więcej informacji, co pojawi się w tym dodatku.
1: Tak.
0: Jak sam CD Projekt twierdzi, chcieli po prostu wyrzucić, powiedzieć, że ej, robimy coś, cokolwiek.
1: I to już jest w zaawansowanym stadium.
0: Tak, w zaawansowanym stadium. Natomiast powiedzieli, że większą ilością informacji podzielą się dopiero późnym latem.
1: Tak, więc jest na co czekać, jakby... Ciężko o tym nie mówić, zwłaszcza jeżeli mowa o naszym tutaj rodowitym Wiedźminie. No, będziemy czekać, będziemy śledzić na pewno, co się będzie dzieje. Bo to jest faktycznie też ciekawa rzecz, że tak stara gra już dostaje dodatek. Po tym, kiedy technicznie krew i wino miało być też takim swoim pożegnaniem.
0: I wszystkim się w sumie wydawało, szczególnie z fabularnym końcem krwi i wina. Natomiast Star Warsy, od których przypadkiem uciekliśmy, bo Lothar zapomniał tytułu gry, Star Wars Zero Company. Gra robiona przez Beat Reactor. Beat Reactor, które studiem jest nieznanym, dopóki się nie zajrzy na ich stronę i nie zobaczy, że są to byli pracownicy Firaxis.
1: To, że są znani z takiej też niszowej serii gier jak XCOM.
0: Cywilizacja.
1: Tak, więc mamy od ludzi, którzy zajmowali się dosyć dużymi markami, grę też w dużej marce tak naprawdę, które się podejmują w sumie tematu nieznanego trochę Gwiezdnym Wojną, bo to jest pierwsza gra, która ma być tytułem dla jednego gracza, która ma być taktyczną grą w formie X-Koma, można powiedzieć tak naprawdę? Usiłkuj mi słowa, jak to ładnie można powiedzieć.
0: Po angielsku jest taki ładny termin squad-based tactics.
1: Tak, taktyczna gra turowa.
0: Taktyczna gra turowa, tak to nazwijmy.
1: Gdzie
0: tak.
1: Dowodząc swoim oddziałem, tutaj jeżeli trochę wdrażając się dla tych ludzi bardziej zainteresowanych, ma się ona odbywać w późniejszym etapie wojen klonów, gdzie właśnie dowodzimy oddziałem najemników. I właśnie gra ma być... Mi się wydaje bardzo wzorowana na X-Comie, więc coś nowego, z czym będzie mierzyć się sama marka Gwiezdnych Wojen. No ja czekam z niecierpliwością. Gwiezdne Wojny to jest tematyka, którą ja bardzo lubię i się nie mogę doczekać, co się tam dostaniemy. No i oczywiście mówimy o niej, bo też został nawet niedawno, tego dnia wysiekła data premiery, która też ma być oczywiście przed premierą GTA 6.
0: Tak, przed premierą jeszcze w tym roku, 26. Ja czekam na pewno na tą grę, chociaż po prawdzie o niej zapomniałem na jakiś czas. Teraz, kiedy sobie o niej przypomniałem, będę na nią czekał z dwóch powodów. Po pierwsze, XCOM ma bardzo mało konkurencji, a jest to fajny gatunek, znaczy podgatunek, zespół gier, które cechują się podobnymi mechanikami. Natomiast druga rzecz, czyli mamy bardzo niewiele informacji na temat Zero Com.
1: Tak. No, mi się wydaje, że bardzo chcieli trzymać to pod dywanem, aż nie miało się coś premiera. 27 sierpnia, tak dla ścisłości. Właśnie to znalazłem. Nie jest to jeszcze oczywiście w pełni oficjalna informacja. To jest wyłącznie przeciek od osoby, która póki co jest bardzo... bardzo wiarygodne, jeżeli chodzi o to, o te wszystkie przecieki związane ze światem gier.
0: Czyli insiderskie informacje, jak zwykle przydatne. Przy informacjach insiderskich i samych Star Warsach jeszcze zostaniemy w kolejnym wejściu.

0: Więc przechodząc dalej do Gwiezdnych Wojen i odchodząc od kwestii bardziej oficjalnej i zostawiając cały ten chaos wydawnictwa growego, bo póki co to żeśmy lecieli i strzelaliśmy tymi tytułami jak z karabinu, bo jest całe mnóstwo, to przejdziemy teraz do rzeczy bardziej autorskich, fanowskich, ale trzymając się w temacie Gwiezdnych Wojen, bo jak myślę, że każdy wie, od kiedy Disney przejął Gwiezdne Wojny, to myślę, że bardzo poróżnił fandom.
1: Nie tylko poróżnił fandom, ale ucierpiała też i jakość seriali i filmów, które są wypuszczane w Star Warsach. Mandalorian i Grogu aktualnie leżą w kinach i nie czują się chyba najlepiej, szczególnie że Bakrumsy.
0: To jest w ogóle chyba też taki ewenement, że wielka marka, wielkie studio i ono nie radzi sobie z horrorami od bardzo młodych twórców, bo trzeba przypomnieć, że...
1: Którzy nie są profesjonalnymi twórcami.
0: Reżyser Obsesji, nie pamiętam teraz jego nazwiska, zaraz do niego może wrócimy, tak samo reżyser Bakrusów, czyli Kane Persons, to są młodzi reżyserzy. Kane Persons ma chyba 20 lat, to jest jego pierwszy film.
1: Tak, to jest jego pierwszy film.
0: I to jest jeden z najbardziej oczekiwanych filmów tego roku. I Mandalorianin i Grogu tak naprawdę nie może uciągnąć starcia z tymi filmami.
1: To jest niesamowite, a kiedy Disney nie może, okazuje się, że fani mogą. W 91 roku Timothy Zahn wypuścił Dziedzica Imperium. Dziedzic Imperium, część Expanded Universe, tego lukasowskiego rozszerzonego świata Star Warsów, do dzisiaj jest uznawany za jedną z najlepszych powieści Star Warsowych i po prostu dobrą powieść, dobrą historię, która też wprowadza m.in. admirała Throna, parę innych ważnych postaci.
0: I przypominając też Expanded Universe, co to w ogóle jest, że kiedy jeszcze LucasArts miało w pełni prawa nad Gwiezdnymi Wojnami, no to było otworzone mnóstwo materiałów.
1: Komiksy, książki,
0: tak,
1: gry.
0: Mające to uniwersum
1: rozszerzyć.
0: Co prawda przesadzili w wielu aspektach, chociażby to, że gdyby spojrzeć na przygody Luka, to wydaje mi się, że Luke od kiedy zaczął nosić miecz świetny, nie miał ani jednego dnia spokoju dla siebie tak naprawdę.
1: Nie zdziwiłbym się.
0: Tak, ale było tego mnóstwo, jakość była różna, jakby to jest może pewna jakaś zasługa pozytywna Disneya, że wzięli i to uporządkowali. No ale w każdym razie były też stworzone takie dzieła, jak właśnie to wspomniałeś, Szymonie.
1: I skąd tutaj Timothy Zahn i fani? Otóż okazało się, że przez ostatnie kilka lat fani zaczynają wracać do Dziedzica Imperium i tworzyć fanowskie filmy. Pierwszy, który znalazłem, to jest kilkunastominutowy odcinek serialu animowanego, stylizowanego na animację lat 90., który tak rozdziałowo idzie przez Dziedzica Imperium. W zeszłym roku, w kwietniu dokładniej rzecz biorąc, ten pierwszy odcinek się pojawił. 3 miesiące temu, czyli po 9 miesiącach, pojawił się też drugi odcinek, za które wziął się Jar Jar Jargon, tak się nazywa to na YouTubie, bo na YouTubie są udostępnione te odcinki. Natomiast potem trafiłem na coś dużo, dużo większego, czyli pełną, trójwymiarową animację, adaptację 3,5-godzinną całej powieści, prawie w całości zrobioną przez Damiana Valentina, znanego na YouTubie jako Darth Angelus, który przez ostatnie kilka lat wypuszczał w odcinkach ten film. Teraz został on połączony w całość i można go obejrzeć. Miesiąc temu pojawiła się ta wersja 3,5-godzinna. Ja sobie obejrzałem jego fragment. Nie zdążyłem oczywiście całego. Ja byłem w ogóle zaskoczony, że ktoś się tego podjął. Fanowskie filmy nie słyną z tego, że są jakiejś bardzo dobrej jakości. Szczególnie kiedy trafiamy na
0: dubbing. A nie są też długie.
1: A nie są też długie, tak, to jest to, nie? Ale też nie ma. Przede wszystkim najczęściej cierpi dubbing, no bo są to ludzie amatorzy, często nieprofesjonalni aktorzy głosowi. I tu się zdziwiłem, ponieważ po około pół godziny Dziedzica Imperium Damiana Valentina, który jest na YouTubie dostępny za całkowicie darmo, za uczciwą cenę. Aktorzy głosowi radzą sobie co najmniej dobrze i jestem w stanie ze spokojem zrelaksować się, odpocząć i nawet słuchać tego jak audiobooka, bo jeżeli dobrze wiem, to są przynajmniej w większej części dokładnie oddane dialogi z samej książki. Gorzej z animacją. Animacja jest czasami oczywiście sztywna, czasami niedomaga, chociażby wargi nie poruszają się tak, jak powinny, ale pamiętajmy, że to jest animacja zrobiona praktycznie w całości, przynajmniej to 3D, przez jedną osobę.
0: Tak, więc to jest na pewno ciekawy fenomen, żeby móc obejrzeć sobie fanowski film, który, do którego można sobie usiąść jak relaksująco do dowolnej części Władcy Pierścieni w rozszerzonej edycji reżyserskiej. To jest naprawdę dużo, 3 godziny ponad animacji. Jakby na pytanie, czy będziemy coś więcej dostawać, tak? No, rozszerzone uniwersum Gwiezdnych Wojen jest olbrzymie. Możliwości jest wiele. No tylko czy będą chęci, czy faktycznie Disney może nie zacząć kręcić trochę nosem na to wszystko.
1: To jest też ciekawe, że jeszcze nie zauważyłem żadnych problemów prawnych ze strony Disneya względem tego filmu.
0: Tak, no pewnie tego, że to wszystko było za darmo. Nie? No, no ale tak. Przekonamy się w przyszłości.

0: 6 miesięcy i 2 tygodnie. Tyle trwały nadzieje fanów Gwiezdnych Wrót, bo po 15 latach czekania na cokolwiek, co się stanie z tą marką, 19 listopada Amazon zamieścił na swoim kanale YouTube informację na temat powrotu kultowej serii Stargate z udziałem oryginalnych twórców, między innymi Martina Gero, który był scenopisarzem dla SG-1, dla oryginalnej serii. Natomiast po 6 miesiącach i 2 tygodniach Amazon, to są informacje insiderskie, więc nie do końca potwierdzone, ale z zaufanego źródła, że jednak nie będzie tej kontynuacji.
1: Tak, gdzie to jest też ciekawe, że sam Amazon mówi, nie, my pracujemy dalej nad tym materiałem. Więc jakby, źródło, nawet nie wiem, czy jest jakoś potwierdzone, czy to jest jakiś pewny w miarę insider, ale w każdym razie, jest teraz trochę to zasiana pewna niepewność. Bodajże, jeżeli dobrze pamiętam z tego, to było powiedziane, że jest obawa, że Stargate podoba się tylko i wyłącznie fanom serii, nie przyciągnie nowych osób. Jakby zaczęto na to patrzeć bardzo z perspektywy takiej typowo już biznesowej, sugerując się bodajże tą najnowszą twórczością Star Treka, nie pamiętam.
0: Nie tylko, ogólnie rzecz biorąc, aktualny problem, chociaż jako jeden z przykładów był podawany w kilku artykułach. No właśnie Star Trek, Akademia Gwiezdnej Floty, który ociekał w nawiązania do poprzednich serii Star Trekowych i który zakończyć ma się w drugim sezonie. Ma już go więcej nie być. Chociaż moim zdaniem to nie był główny problem, to zadanie domowe, które trzeba by było odrobić, żeby zrozumieć wszystkie nawiązania. Ten serial miał dużo więcej problemów.
1: Tak, ale cóż, ten serial przynajmniej powstał, co jeszcze o Stargate'ie zaprawdę nie można powiedzieć tym najnowszym. Jakby to trochę takie zdywagowanie, nie? No bo możemy teraz zakładać, czy faktycznie ta informacja ma rację, czy może czy informacja jest prawdziwa, czy że to jest takie bardziej silnie chaosu niepotrzebnego.
0: Znaczy, wydaje mi się, że tak, szczególnie, że po tej zapowiedzi 19 listopada zapadła cisza i w sumie nie wiemy nic, absolutnie nic. Coś dość niepokojące, bo przy takim czymś jak Stargate, i do którego miał powrócić między innymi mieli powrócić Devlin i Emmerich, czyli scenarzysta i reżyser filmu Gwiezdne Wrota, który zapoczątkował całą tą markę, wydaje mi się, że dostawalibyśmy trochę więcej, troszeczkę więcej informacji.
1: Tak, w sensie tutaj też się dokopałem tego, że to ten artykuł jest ogólnie z Variety.
0: Tak, z Variety.
1: Więc można powiedzieć, że całkiem takie źródło, któremu można nawet relatywnie zaufać. Więc ciężko powiedzieć, tak? Jakby ja miałem trochę nadzieję do Stargate'a na pewno, ale myślę, że można przyznać to, że Stargate jest trochę marką i tytułem zapomnianym. Więc może jestem trochę racji, tak? Wiadomo, wpakuje się wystarczająco dużo w marketing, zrobi się coś solidnego, to na pewno znajdzie z powrotem swoich fanów.
0: Swoich fanów, tak. Chociaż z drugiej strony, bo czytałem trochę komentarzy fanów, na tym właśnie się skupiłem ostatnio w internecie i żeby nie było, ja też jestem jednym z tych fanów. Dużo fanów twierdzi, że w sumie to oni nie potrzebują reboota, nie potrzebują rozpoczęcia tego od nowa, a to prawdopodobnie planuje Amazon. Dużo bardziej chcielibyśmy, jako fani, teraz się trochę wypowiem w ten sposób, kontynuacji tej historii, przynajmniej umiejętnie zrobionej, tak żeby nie trzeba było może oglądać wszystkich tych poprzednich sezonów, wszystkich serii. SG-1 samo miało kilkanaście sezonów. Natomiast mieli nad tym pracować ludzie, którzy wcześniej pracowali i nad SG-1, i nad Atlantydą, więc nie wątpię, że byłaby to dobrze zrobiona seria, przynajmniej do pewnego stopnia, w każdym razie wierna oryginałowi.
1: Tak, jakby też wczytując się w ten artykuł z Variety, jakby faktycznie takie pierwsze doniesienia w ogóle o Stargate'ie były z 2022 roku, więc
0: te
1: tak dosyć
0: pogłoski już trochę trwają, tak, potwierdzenie było w zeszłym listopadzie.
1: Tak, niby Amazon jest podobno na etapie, w którym będzie rozglądał się za tym, jak tę franczyzę w ogóle dalej eksplorować. Tak, wiadomo, kwestie biznesowe, coś z tym jest, trzeba to jakoś skapitalizować. Wiadomo, dalej wszystko jest pogłoskami, nie ma nic oficjalnie potwierdzonego. Pytanie, czy nie dowiemy się zaraz za tydzień, tak jak było bodajże z projektem MMO z Władcy Pierścieni,
0: tak,
1: gdzie były pogłoski i tydzień, dwa później było powiedziane, tak, nie będzie.
0: Nie będziemy tego jednak mieli.
1: Nie dowiemy. Tak. To nie jest to aż tak chyba chodliwy temat, jak zdecydowanie bardziej znana marka.
0: No przy Władcy Pierścieni to dużo, dużo większy szum wywołało, jakby nie patrzeć. No te 15 lat zrobiło swoje, też trudno, żeby zdobywać nowych fanów dla Stargate'a w momencie, w którym nic się nie pojawia tak naprawdę, nic nie odświeża nam tej pamięci. Póki co, zbliża się godzina 21. Niestety książki się nie udało zmieścić. Na pewno za tydzień, już za tydzień.
1: Tak, już za tydzień dowiemy się, o jakiej książce z głębi fantastyki Szymon chciał opowiedzieć.
0: Przez trzy ostatnie tygodnie, tak. A tymczasem Szymon Czerwiński.
1: Oraz Aleksander Kowalski.
0: A za konsolety pomagał nam dzisiaj Kuba Sadzik-Sanowski. Dobranoc.
1: Dobranoc.
2: Throughout endless dimensions of time, you must have heard a call. On the back of 1 million beasts, he rides the sky.

0: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu. Więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi! Śmiało dążąc tam, gdzie nie dotarł żaden człowiek.
1: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. Każdy czwartek o 20.
2: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23.
4: W każdy piątek o 22. W Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze. W piątek wieczorem.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
2: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
6: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.

że westerny wciąż jeszcze są w modzie. Wysłuchajcie więc proszę balady o tak zwanym najdzikszym zachodzie. Miasto było tam jakich tysiące, wokół preria i skały naprzeciw. Jak gdzie indziej świeciło tam słońce, marli starcy, rodziły się dzieci. I tym tylko od innych różni się ta balada, że w tym mieście gdzieś na prerii krańca na jednego mieszkańca jeden szeryf przypada, jeden szeryf na jednego mieszkańca. Konsekwencje ten fakt miał ogromne, bo nikt w mieście za spluwę nie chwyta.

czuł się za to bezpieczny bez granic. I tym tylko od innych różni się ta balada, że w tym mieście gdzieś na prerii krańcach na jednego mieszkańca jeden szeryf przypada, jeden szeryf na jednego mieszkańca.

swojego mieszkańca. Potwierdzają to setne przykłady, że westerny wciąż jeszcze są w modzie. Wysłuchaliście państwo ballady o tak zwanym najdzikszym zachodzie. Miasto było tam jakich tysiące. Ludzkie w nim krzyżowały się drogi, lecz nie wszystkim świeciło tam słońce.

0: Dobrze.
1: No dobrze, dobrze. Tak można powiedzieć na dobry początek.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Tu pomiędzy mną a mną oczywiście w Radio Afera od 21 do 22. Witamy się bardzo serdecznie z Maciejem Maleńczukiem i z Wami.
2: Kamil Strużyński.
1: Bartosz Niemy Strużyński.
2: No i jedziemy z drugim utworem.

0: No wszystko na opak, wszystko nie tak. Wydaje mi się, że w UW dawno nie było.
1: No właśnie, pomyślałem, że dzisiaj wymyśliłeś taki leitmotiv, który był trudny, ale jakoś tak się okazało, że moje dwa ulubione zespoły pojawią się i pierwszy z nich właśnie był. To był akurat małe WW, ale oczywiście śpiewał Wojciech Wagleski.
0: Indianie na tapczanie. Wcześniej Maciej Maleńczuk z zespołem Psychodancing z tytułem Ballada o Dzikim Zachodzie. Tak rozpoczęliśmy, no bo właśnie dzisiaj, moi drodzy, wybieramy się trochę na Dziki Zachód, wybieramy się trochę na prerię, siadamy trochę na koń i do przodu jedziemy.
1: No zobaczymy, czy to będzie do przodu, ale jedziemy.
0: Tak, dwie polskie propozycje widzę, cały czas po polsku?
1: Myślę, że dzisiaj będzie jeden nie polskojęzyczny, ale bardzo polskiego zespołu, więc trochę wróciłem do tego, co robiłem zawsze, bo ostatnio zaniedbałem moje polskie propozycje i szukałem artystów międzynarodowych, a dzisiaj będzie tak, jak bywało dawniej.
0: O, no to u mnie bardzo podobnie, moi drodzy. No to wsiadamy i jedziemy.

0: Nie wiedziałem, że takiej muzyki słuchasz.
1: Ja też nie wiedziałem, też nie wiedziałem. To jest chyba jedyna propozycja od Muse, którą ja lubię i której jestem w stanie słuchać, ale też nie w każdym momencie oczywiście, tylko w momentach specjalnych. I takim momentem specjalnym jest właśnie dokładnie ten moment, moi drodzy, no bo preria... Preria, dzika preria, to
0: no
1: jest...
0: właśnie jakbyś mi wytłumaczył, taką, jak to połączyłeś z leitmotywem, bo...
1: Dokładnie to, co właśnie usłyszeliśmy. Knights of Cydonia na naszej antenie. Idealnie, idealnie połączone. Tu nie trzeba nic zupełnie łączyć, tylko to po prostu słychać. Że to jest idealny utwór preryjny właśnie.
0: No to ja chyba się nie wsłuchałem, ale dobrze. No,
1: bardzo możliwe.
0: Było mocno, więc zaskoczony byłem tak, że może coś mi umknęło. Ale to będzie fajnie współgrało z tym, co ja zaprezentuję w moim następnym bloku, jako utwór trzeci z polskiego setu.
1: O, no to będę czekał. Mm-hmm. To jest taki kawałek, który jak się go słucha, to jedyna myśl, która jest w głowie, to ale by się wsiadło na koń i pojechało. Tak ja mam przy Knights of Cydonia właśnie.
0: Właśnie jak wybierałem te utwory, zapomniałem w ogóle o koniach. A nie, chyba nie. Nie, jednak nie. To w trzecim secie opowiem coś o koniach.
1: Oj, właśnie mi się przypomniały też inne kawałki, które mówią coś o koniach. Dużo tego jest, moi drodzy, chociaż wydaje mi się, że to była jedna z bardziej problematycznych audycji, jeżeli chodzi o wybór kawałków do tematu.
0: U mnie też tak było pierwotnie, ale jak zacząłem, zajęło mi to 7 minut.
1: No to zdecydowanie krócej niż my. Moi drodzy, to u mnie zwalniamy teraz i to zdecydowanie.

0: No pięknie, ale jak tak będziemy grali, to po 4 numery nam wejdą.
1: No i połowa audycji już za nami, moi drodzy. Midnight Blues to jest to, co za nami od Snowy White'a i The White Flames.
0: Potrafisz na koncercie takich długich numerów słuchać?
1: Zdecydowanie tak.
0: Ja nie potrafię. Potrafię w domu, ale na koncercie nie wytrzymałbym takiego długiego solo.
1: Też to zależy, jak to solo brzmi prawdopodobnie. Jeżeli byłoby takim solo umierającym, jakie teraz usłyszeliśmy, to po 7 minutach i 30 sekundach stwierdziłbym, dobra, mam nadzieję, że jeszcze minuta do końca i nie pomyliłbym się. Ale nie wiem, czy się spotkałem z aż tak długimi solówkami koncertowymi. Ja też na koncerty bluesowe nie chodzę. Jak raz byłem, to się na tyle zawiodłem, że się dalej nie chcę zawodzić.
0: No też nie chodzę, ale jak byłem młodym chłopcem, to wszyscy grali bluesa i było bardzo dużo koncertów bluesowych wokół i no i to było zawsze bardzo interesujące. Pójść i zobaczyć, jak koledzy grają bluesa.
1: Co prawda, ja nie poszedłem na bluesa granego przez bluesmana, tylko poszedłem na bluesa granego przez jazzmana. Więc to prawdopodobnie coś mogło mieć wspólnego z tym wszystkim, no ale więcej jakoś mnie tak nie było. Możecie polecić i napisać do nas. Będziemy czekali na polecenia od was.
0: A mój blues w trzecim pakiecie, jeśli się zmieści, będzie równie dobry, a myślę, że lepszy.
1: I to widzę już, jaki blues niestety się nie zmieści, ale to możemy przesunąć. Chyba się nie zmieści. Miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki. Pakiet numer 2.
0: No to zaczynamy.

0: Transmission into Your Heart, zespół Hawk. Ponoć ta nazwa nie ma nic wspólnego z Indianami, ale to był pierwszy pomysł, jaki przyszedł mi do głowy, kiedy przygotowywałem playlistę do leitmotivu pod tytułem Preria.
1: No i miałeś rację, ładnie to współgrało z Knights of Sidonia, jakby jeszcze obok siebie zostało zagrane, to... To by było, ale mogło też być za mocno, patrząc na inne propozycje, które mamy przygotowane i na inne kawałki, które jakoś tam nam się w trakcie playlisty szykują. Bardzo mi się spodobało i również niespodziewane.
0: To w ogóle taka muzyka, którą gdzieś tam lubiłem, jak byłem młodym chłopcem, poza bluesem, który zawsze dominował. A byłem też na koncercie
1: Hawków.
0: Nawet byłem na tym samym koncercie, ale to inna historia. Pójdźmy dalej.

0: Chciałeś prerię, to masz.
1: Oj, bardzo dziękuję za taką prerię, ale mi dobrze, dobrze humor zrobiłeś. Czarne kowboje od Laucha oczywiście, moi drodzy. Dawno nie słuchałem tej płyty, nie pamiętam kiedy ostatni raz. Oczywiście gospel.
0: Gospel.
1: I wracając do koncertów, to jest chyba zespół, na którym najwięcej bywałem na koncertach. I najwięcej słuchałem muzyki live. Chyba żadnego poznańskiego nigdy mi się nie udało opuścić. Oprócz niestety tego jednego ostatniego, kończącego bytność zespołu. Z tego, z czego było mi naprawdę bardzo przykro, ale myślę, że tak czy tak niczym ten koncert od poprzednich się nie różnił, bo jak pamiętam Laocze i pamiętam koncertowe Laocze, to zawsze grali to samo, dokładnie tak samo.
0: A na Spiętym byłeś?
1: Na Spiętym byłem. Mhm. Najlepiej nagłośniony koncert, na jakim życiu byłem.
0: A, to też byłeś tak. Tam, gdzie razem byliśmy.
1: Tak.
0: To prawda, to było wyjątkowo dobrze nagłośnione. To byłem w szoku, że można tak live nagłośnić i no niesamowite.
1: Lepiej niż płyta.
0: Lepiej niż płyta, tak.
1: No i jeszcze koncert siedzony, więc ładnie, ładnie. Ty dałeś jedno angielskie, to ja dam jedno polskie. Możemy się tak umówić?
0: No niech będzie, tylko nie gadajmy dużo, żeby się zmieściło jeszcze to, co ja zaproponowałem.
1: Dobrze.

słońca ruch, dziki wschód. Się nie pada tu butom do stóp, strób na kolanach, ciup stól. Skup się módl, jeden słuszny Bóg. Polan duch, pogan trup, Pana mana, bani pana, pana mera kurz. Zbija wzdłuż dziadów naszych dróg. Klnę się na mój złoty Santa Cruz. Jeszcze parę lat i stóp, z koniem kupię wóz. Złote polo, ciasny krąg jak mój polo klub. Otwarta dłoń dla zagranicznych dóbr. Pod nosem stary, dobry polski blues. Wszystko nasze, bo jest tu. Wszystko nasze, bo jest tu. Kolorowe twarze wieją stąd. Zbrojny kojot czujnym okiem bada każdy krok. Żyletkowe siatki to kuresko, ostry splot. Okoliczności mówią pobyt tu to błąd. Wąt do siebie, co tam ksiąkasz czy to mowa, nie wiem. Moje słowa pamiętaj ich brzmienie. Nie przekręcaj, bo zajebie. Ja byłem raz w Chicago, to mówiłem nawet o tych dziwolągów lepiej. Złotą mową królu. Twarze na złotych jak portrety moich wujków. Prawdziwy dziwi, bo dziś dzień widok paru jurków. Imiona piastów jak wyrazy w urdu. Ciężka duma to się niesie. Ile dźwignie przetyrana i dziurawa kieszeń. Nie ma prawdziwych historii. To prawdziwy cowboy zwoje swoich legend wiezie przez prerię. Lone Ranger. Dzikie konie ulegają mej komendzie. Po to są, żyją żeby wieść mnie. Przez pejzaże senne, bo więcej. Bo więcej. Bo więcej.

0: Sympatyczne.
1: Dziękuję za ten piękny komentarz. Ranger, moi drodzy, Ranger to od Beluga Ryba, kawałek numer 2 na płycie Dziadzia. Zaraz...
0: Beluga to nie ryba.
1: Słucham?
0: Beluga to nie ryba.
1: Ale to jest taka ryba, czyli że beluga ryba. Wspaniała płyta. Wspaniały kawałek. To jest rzadko...
0: Tak można kłamać w nazwach?
1: Rzadko się tak zdarza. No słuchaj, wiele takich nazw znam bardzo, bardzo okłamanych. Na przykład takich, że nic nie słychać, a jednak słychać. Wspaniała płyta. Bardzo serdecznie polecam wszystkim. Dawno takiej nie słyszałem.
0: Naprawdę. Co to za artysta? Nigdy nie słyszałem o tym artyście.
1: Artysta, który wydał jeden album i przed tym albumem jeden singiel, i to jest właśnie ten singiel przed tym jednym albumem. Nie wiem o odbytności Belugi Ryby nic więcej w innych projektach, bo jeszcze się tak daleko nie zagłębiałem. Nie wiem, czy jakaś istnieje, nie wiem, czy jakaś istniała. Na pewno ta twórczość solowa belugowo-rybowa jest świetna. Zastanawiałem się długo, od czego rozpocząć pokazywanie, prezentowanie Belugi Ryby właśnie, no ale tak się trafiło, że do prerii idealnie Ranger pasował. Cały album polecam. Rzadko się tak zdarza, że 100% albumu mi się podoba i rzadko się tak zdarza, że chciałbym kiedyś taki album napisać i to właśnie jest taki album, który chciałbym kiedyś napisać i chciałbym kiedyś wydać.
0: Dobra, jedźmy dalej, ponieważ czas się kończy, a jeszcze takie fajne utwory przed nami.
1: O, a to jeden z nich.

0: tutaj piękne Waiting Around. Tu, daj. Takie momenty preriowe. Również dzisiaj prezentujemy, moi drodzy, tak na delikatne uspokojenie. The Be Good Tanyas. Taki tytuł, taki zespół, przepraszam, z takim tytułem właśnie.
1: No bardzo ładnie. Sympatycznie, miło, nastrojowo.
0: Uwielbiam twoje komentarze podczas tej audycji, które prowadzą jedynie do tego. Dobra, dobra, przestań już gadać, teraz moje gramy.
1: Nie, nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. No poprzedni artysta był fajny. Trochę mi przypominał Szczyla. A ten artysta był taki, no... letnio, popołudniowo, wieczorne słuchanie na balkonie.
0: O! Albo tak. Na prerii.
1: No, albo na prerii, ale że do prerii nam daleko, to na balkonie.
0: Hmm. Druga paczka moich propozycji, moi drodzy, dzisiaj właśnie już za nami. Ostatnie kawałki. To teraz, no bo czas powoli dobiega końca.
1: Tak, myślę, że dwa mam, dwa tego samego zespołu, ale czasu, mało czasu, więc... Więc może powinniśmy się już pożegnać, czy jeszcze nie?
0: Chyba powinniśmy się już pożegnać. Dziękujemy wam bardzo serdecznie.
1: Dziękujemy serdecznie za to, że państwo byliście dzisiaj z nami i że ta preriowa muzyka państwu się podobała podczas letniego wypoczynku.
0: O, jak ładnie. Dobrej nocy życzymy. Bartosz Niemiec-Strużyński.
1: Kamil Strużyński.
0: I słyszymy się jak zawsze za tydzień po godzinie 21:00. A na sam koniec...
1: A na sam koniec Jam i ta scena z filmu, nie wiem, czy oglądałeś, Skazany na bluesa, kiedy Rysiek Riddle, wcielający się w jego postać, Kot, nie pamiętam imienia tego aktora.
0: Tomasz.
1: Tomasza Kota i urywa się z busa i wsiada na konia i jest ta scena, kiedy jedzie po takim wale ochronnym, wale przeciwpowodziowym na tym koniu. Wszyscy oczywiście naokoło są zniesmaczeni, ponieważ miał wejść na statek i mieli zagrać koncert, a on sobie pojechał na koniu i to właśnie ten utwór, w tle tego utworu leciał. Bardzo fajnie.
0: Dobrej nocy.

0: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
1: Autopromocja. Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: Poniedziałki i piątki od 18:00.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Autopromocja.
4: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
5: I've named this one Post Office.
6: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.

0: Cześć, witajcie w kolejnym Post Office i dziś znów nie jesteśmy sami. Dzisiaj jesteśmy z reprezentacją zespołu HGO. Halo, halo, czy się słyszymy?
1: Halo, halo, cześć.
2: Cześć, jak się nazywacie?
1: Maciek z tej strony.
2: Cześć.
3: Cześć, Grzesiek z tej strony.
2: Cześć, ja jestem Tytus, tutaj jest Magda i za realizację programu odpowiedzialny jest Aleksander Zdaniecki. Witamy wszystkich i pozdrawiamy.
0: Tak.
1: Witam, bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam słuchaczy i słuchaczki.
0: Również pozdrawiamy i również dziękujemy. Dzisiejsza audycja rozpoczęła się numerem o tytule Post Office, tak jak ta audycja. Co
2: skąd,
0: o tym powiesz?
2: Skąd taki, bo to jest twój wybór, Maciek, skąd właśnie decyzja na taką piosenkę?
1: No ja mogę zwrócić to pytanie, bo wybór był bardzo prosty w obliczu nazwy audycji. A skąd pomysł na nazwę audycji? Bardzo przepraszam, jeżeli ta odpowiedź padła już w którymś z wydań.
2: O, bardzo dziękujemy. Nie padła właściwie, chyba
0: nie,
2: nawet...
0: Nigdy nie było to poruszane na tej antenie.
2: Tak, to jest ciekawe. Z tego, co pamiętam, chyba po prostu czegoś z tym post szukaliśmy.
0: Tak, bo my szukaliśmy jakiejś nazwy, która odpowiadałaby takiej koncepcji naszej audycji już trochę obumarłej, no. Że puszczamy każdego tygodnia post gatunki jakieś takie, ale potem zrobiliśmy z tego cyrk w eterze i tak już zostało, ale... No właśnie, skąd to się wzięło? No po prostu Post Office.
2: Chyba różne propozycje, był jakiś posterunek.
0: Tak, ale nam nic nie pasowało. Ale to Post Office...
1: Posterunek świetny.
0: Tak?
2: A, no to można
0: to może zrobiliśmy wielki fan.
2: I jeszcze się okazało, że w ogóle nasza audycja jest z Żynką, z audycji w konkurencyjnej rozgłośni radiowej.
0: Ale nie z Żynką, bo my robiliśmy to zupełnie inny sposób.
2: Niezależnie podjęliśmy na ten pomysł. Ale
0: tak.
2: Chyba jakby ta oryginalna audycja... Właśnie w tej konkurencyjnej rozgłości się nazywała Postscriptum?
0: To jest audycja jakaś, która była u nas.
2: A, to może właśnie posterunek tu.
0: No nie wiemy. Bo my nie śledzimy konkurencji po prostu.
2: Mamy pamięć złotych rybek też.
0: Tak, to też prawda.
1: Jasne. Czyli pole minowe generalnie. No dziękuję,
2: tak,
1: odważyliście się na nie wejść. Jesteście na falach, także...
2: Oglądałeś taki film Sirat?
1: Oglądałeś taki film Sirat? Wiesz co, nie jestem pewien, ale jeżeli film, to jest ogromna szansa, że nie oglądałem.
2: Okej.
0: Okay. Bo jeśli film zawierał pustynię i głośniki na pustyni, to wtedy możesz potwierdzić, że widziałeś. To są takie charakterystyczne elementy.
1: Nie.
0: Kurczę, to bardzo polecam, bo to jest taka świetna scena.
2: Z polem minowym,
0: ale nie powiemy, co tam pada, jakie słowo, bo przede wszystkim to jest cenzura. Bo jesteśmy o 22 jeszcze tutaj. Mm-hmm.
1: Okej, dziękuję bardzo za polecenie.
0: Prosimy bardzo.
2: No a co tam w ogóle u was?
0: Powiedzcie przede wszystkim, gdzie się znajdujecie.
1: Gdzie się znajduję? Warszawa, Prawobrzeżna.
0: Jak tam jest?
1: Ciężko. Było bardzo przyjemnie rano, ciepło, później trochę chłodniej i jakoś tak musiałem pójść wygrzać się na słońcu. I poszedłem do parku i tam są te drzewa, które tak strasznie się kocą, w sensie, że takie pyłki zrzucają i trawnik był normalnie biały jak od śniegu. To było dosyć niesamowite.
2: A powiedziałbyś, że to nie jest najpiękniejsza ulica w Warszawie, czy tam najładniejsza, jak oni śpiewali? To nie jest nawet ładna część tego miasta.
0: Tak, to nie jest nawet ładna część.
2: Czy może właśnie ładna? Chyba ładna, co?
1: Dosyć ładna. Miałem okazję być i wczoraj, i dzisiaj na ładnych tych ulicach, właśnie po tej stronie.
0: A jaka jest twoja ulubiona dzielnica Warszawy?
1: A moja ulubiona dzielnica Warszawy? Muszę powiedzieć, że bardzo lubię tutaj, to jest Praga Południe tak konkretniej i jest naprawdę świetnie, muszę powiedzieć. I też mam takie potwierdzenie, że jak znajomy przyjeżdżał, czy właśnie z Mokotowa, czy skądś, to też był zachwycony w zasadzie, jak mu pokazałem różne
2: wakacje. Że na takie wakacje jakby przyjeżdżał, na wczasy.
1: Wiesz, musiałbym go dopytać, możemy zadzwonić.
0: A co do wczasów, co sądzisz o zespole wczasy, o duecie w sumie?
1: Duet wczasy fajny, bardzo szczere to jest granie. Świetny przekaz po polsku, nie bojący się i też bardzo przyjemnie taki bezpośredni.
0: A nie wiem, czy wiesz o tym, ale na twojej, na waszym, nie wiem, czy wiecie, bo Grzegorz trochę zamilkł, ale na waszym koncercie był reprezentant zespołu Wczasy i mu się podobno bardzo podobało, tak słyszałam.
1: Tak, tak, no ja również jestem zaszczycony tym po prostu, czy właśnie mogąc brać udział w koncertach Wczasów, czy właśnie goszcząc ich na naszych imprezach, to jest miłe. No on tam się tłumaczy, że tam miał blisko do tego klubu, więc tak przez grzeczność raczej wpadł, więc może ta opinia to też przez grzeczność, to już tam nie wnika, żeby się nie doszukać.
0: To podobnie jak z Tytusem, że po prostu przez grzeczność wspólnie ze sobą gracie, tak?
1: Tak, no, i reszta też tak samo. Dzisiaj na przykład też, tak.
0: No. A to bardzo uprzejmi jesteście, muszę jest wam tak, powiedzieć. No, bardzo kulturalnie tutaj jest na tej audycji. Wesoło, kulturalnie. Pora trochę coś zepsuć. Mhm. Więc zadajmy niekomfortowe pytania może.
1: No nie.
2: To co, jakieś takie inspiracje? Czy coś
0: inspiracje
2: tak?
0: muzyczne.
1: Inspiracje muzyczne? No, Każdy ma swoje i one rzadko są zbieżne. Tutaj mówię o członkach zespołu, więc chyba w zasadzie nie ma za bardzo pola, żeby wybrzmiały.
2: Aha, a jaką byście...
3: Ja, Maciek, Maciek, wydaje mi się, że twoje inspiracje muzyczne są tutaj najistotniejsze i najbardziej wpływają na to, jak brzmi zespół, więc jakby sądzę, że możesz jakoś rozwinąć ten temat, bo no, ty tworzysz, jesteś głową tego zespołu.
1: No, poniekąd tak. Natomiast wiesz, no, czy przy aranżacji później perkusji, czy ty na przykład kreujesz barwę na basie, to no to już są wasze zadania, więc powiedziałbym, że no mam nadzieję przynajmniej, że w jakimś stopniu wasz głos tam się wydobywa.
2: Czyli Maciek jest sercem, a sekcja rytmiczna... Nie, na odwrót. Maciek jest głową, a sekcja rytmiczna jest sercem.
1: Nadaje puls.
2: Tak, serduszko puka w rytmie czacza. A czy możemy się od was spodziewać kiedyś utworu właśnie w stylu na przykład czacza, bossa nova, takie właśnie letnie klimaty?
1: Ojej, no muszę powiedzieć, że to jest moje marzenie. Kocham Shibuya Kei, który jest tak właśnie, korzysta bardzo z tych klisz takich latynoskich. No myślę, że zbliżamy się nieuchronnie do tego momentu, kiedy wyłączamy tryb, kiedy wyłączamy przesterowany kanał na wzmacniaczu i po prostu wchodzi już Mahershala Hash Bass Post Office na pełnej.
2: Okej, czyli po prostu wchodzi taki... O Jezu, zapomniałem, co chciałem powiedzieć w sumie.
1: Ale tym pytaniem wycisnąłeś ze mnie odpowiedź na poprzednie pytanie.
2: O, no, no w sumie tak.
0: Mamy co?
2: A macie na przykład jakieś ulubione kolory?
3: Tak, pomarańczowy.
2: Fajny.
0: Ale taki pomarańczowy Marty Supreme pomarańczowy, czy taki pomarańczowy zgaszony pomarańczowy? Jaki pomarańcz?
3: Nie, właściwie taki chamski, podstawowy też jest zupełnie satysfakcjonujący, ale jakieś odmiany idące w miedziany też zupełnie mnie satysfakcjonują, także to...
0: A jaki kolor jest niesatysfakcjonujący dla ciebie?
3: Jakie są niesatysfakcjonujące?
0: Tak.
3: O kurczę.
0: I tu się zaczynają schody.
3: Wydaje mi się, że jakieś takie brązy, one też są teraz dość modne. Jak się nazywa ten kolor?
2: Taki The Earth Tone, coś takiego.
3: Nie przypomnę sobie teraz.
1: Kaki?
0: Kaki, tak. To jest taki zielony bardziej też trochę, brązowo-zielony.
2: Taki, czyli jaki?
0: A ja chciałam powiedzieć, że to trochę słabo się składa, bo nasza audycja jest brązowa. My do siebie mówimy, jesteś dzisiaj taki brązowy.
1: I to... Naprawdę? Jak to audycja? Jak do tego doszło? To znaczy.
2: No bo po prostu chodzi o to, że dostaliśmy brązowe światło na jej prowadzenie.
1: Ale to jest taki wewnętrzny system sygnalizacji.
0: No, tak, my mamy tutaj taki własny sposób też układu drogowego, układu ruchu w radiu i wygląda to tak, że właśnie kiedy my wchodzimy, to wszyscy inni wychodzą i nie do końca wiemy, skąd to się bierze.
2: To prawda.
1: O nie.
2: A na przykład jakbyście się odnieśli do takiego, bym powiedział, pytania właściwie, które nas w ogóle tutaj przynosi w to miejsce. Ściana dźwięku, a ścianka wspinaczkowa. Jaka jest dla was różnica? I jak wy się w ogóle odnosicie do tego? Czy wy na przykład chodzicie na ściankę spinaczkową albo korzystacie ze zjawiska ściany dźwięku?
3: My mamy salę trup w budynku, w którym jest bardzo popularna ścianka spinaczkowa.
2: Wow. Czyli niewielka jest różnica generalnie.
3: No właśnie, to jest jedyny punkt wspólny, który jestem w stanie znaleźć.
2: Ale to naprawdę sporo. Nie spodziewałem się aż tyle.
0: Łączy was więcej niż dzieli. A dzieli was mała odległość.
1: Czyli mieliście już tezę, czyli proponowaliście już odpowiedź jakąś, jak rozumiem.
0: Nie.
2: No teraz tak, no nie, jakby nie zwerbalizowaliśmy. Tak, chyba tego nie zwerbalizowaliśmy wcześniej, ale wychodzi tutaj teraz z nas takie, no takie niskie oczekiwania, jakby, że raczej nie. Ale jakby się pozytywnie zaskoczyliśmy.
1: No, no to muszę przyklasnąć temu, bo ja widziałem to pytanie i w obawie o to, że zostanie zadane, się przygotowałem i dostrzegam znaczącą różnicę jednak pomiędzy tymi dwiema rzeczami.
2: A, okej. Okay.
0: A powiedz mi, obawiasz się nas?
1: Ale tak zdroworozsądkowo. Nic osobistego.
0: No dobrze, a ja bym cię chciała zapytać, bo u nas w tym tygodniu tak się składa, że po tym tygodniu jest czer, a ja zobaczyłam ciebie, tak mi się wydaje, na okładce. Czy to prawda?
1: Tak.
0: Czyli potwierdzasz oficjalnie te plotki.
2: Członkostwo może?
1: Nie, członkostwo nie.
0: Ale okay. Widać, można było cię zauważyć również w popularnym programie rozrywkowym Mam Talent. I teraz pytanie, czy ty uważasz, że masz talent?
1: O, szkoda, no nie, dobra, nieważne. Powiedziałbym, że tak. Natomiast wydaje mi się, że te różne sprawy zeszły na tyle daleko, że to przestaje mieć znaczenie, szczerze mówiąc.
0: A tak szczerze, jak się czułeś po tym występie i po jego odbiorze?
1: Masz na myśli drugi występ, pierwszy występ?
0: Pierwszy występ, ten taki, powiedziałbym, może, nie wiem, tak mi się przynajmniej wydawało, głośniejszy.
2: Na pierwszym występie grałeś na talerzach, prawda?
0: Tak.
1: Tak. No dużo bardziej mi się podobał ten pierwszy występ, dlatego że miał tę formułę talent show, że nie było scenografii, produkcja nie szła nam na rękę, jakby cały zespół musiał się wykazać. I gdzieś tam się wykazał. Oczywiście później już produkcja współpracowała w zakresie tam reakcji publiczności, bla, bla, bla. Ale to właśnie było bardzo takie mam talentowe dla mnie. A na tym drugim występie, jak już podniosła się jakość produkcji scenicznej, to ten występ dla mnie miał znamiona takiego przerywnika w Jaka to melodia. Takiego, wiecie, aha, to taki występ w TV.
2: A miałeś kiedyś w ogóle do czynienia z tego typu gigiem? Wcześniej?
1: No właśnie to były pierwsze dwa razy, kiedy występowałem okay. W takiej sytuacji, więc świetne doświadczenie. Jestem po grup wdzięczny za zaproszenie zespołowi Czerwca. Pozdrawiam serdecznie.
2: I stresowałeś się?
1: Pierwszy raz bardziej.
2: Okay.
1: Na tych talerzach się stresowałem. I to widać po tym, że okulary tak mi się wsuwają.
2: A bo masz śliski nos.
1: No, robi się śliski, tak.
2: Okay.
0: A czy taka sceneria, trochę nietypowa, bo to jest, tak jak wspomniałeś, już trochę takie reżyserowane. To jak się w tym odnaleźć i się nie pogubić? Myślisz, że jest jakaś taka zasada do tego? I w ogóle, jeśli chodzi o koncerty na przykład wasze, możecie się wspólnie też odnieść do tego, no bo graliście już w wielu miejscach i czasami tak się zdarza, że niektóre występy, tak mi się przynajmniej wydaje, możecie to potwierdzić też lub zaprzeczyć, są bardziej reżyserowane niż mniej. I teraz...
2: W sensie, że w ogóle jakby występy jakichkolwiek zespołów?
0: No w sensie nie dosłownie, ale wiesz, o co mi chodzi, że czasem jakby da się bardziej...
2: Spontan.
0: No.
2: No, chyba tak jest. No.
1: Jeżeli mogę zebrać wszystkie punkty, to zależy też od tego, jak jest prowadzona produkcja, ale według moich doświadczeń to ale to Grzegorz może też potwierdzić, bo ma jakieś tam doświadczenie z planami zdjęciowymi, że jest mocno zadbana chronologia wydarzeń i ktoś musi naprawdę mieć tabelkę i odznaczać po prostu pozycję, chyba żeby się nie pogubić. A koncerty na żywo, jak wielka by to nie była impreza, to mam wrażenie, że jednak ten porządek chronologiczny ułatwia pojmowanie tego w każdym momencie.
0: No,
2: jest to zrozumiałe. A na przykład, bo wasza muzyka się cechuje dużym skillem technicznym w grze na instrumentach. I czy wy na przykład macie jakąś radę na to jeszcze dodatkową, poza tym, że po prostu trzeba dużo ćwiczyć na instrumencie? Jak wy do tego podchodzicie?
1: Ale ja radę czego by miała dotyczyć rada?
2: Jakąś taką radę dla performatorów, którzy chcą jakby wykonywać taką muzykę trudną, że tak powiem, do wykonywania.
1: Grzegorz, możesz odpowiedzieć? Czy jesteś zajęty?
3: Ja mogę odpowiedzieć. Jednocześnie ja kompletnie raczej wydaje mi się, że jestem osobą, która szuka rady i jest niezadowolona, że tak powiem, bardziej ze swoich występów niż mam poczucie, że jestem w pozycji, w której mogę komuś coś doradzać, dlatego że nie powiem, żebym się czuł jakoś przesadnie swobodnie na scenie, ani żebym przesadnie był zadowolony z tego, jak technicznie wykonuję pod wpływem tam stresu utwory, także ja kompletnie

0: po występie to jest takie silniejsze dla ciebie, nie? Coś takiego.
1: Kurde, teraz już nie wiem, szczerze mówiąc. W sensie chyba...
2: Różnie chyba to jest,
1: chyba
2: nie?
1: Różnie, no. Teraz zauważam, że to faktycznie zależy od występu i od sytuacji.
2: Tak. Ja chciałbym jeszcze wrócić do tego, co Grzegorz powiedział. Ja go poprosiłem o odpowiedź, dlatego że może jak ja wykonuję te piosenki, to one jakby ja je napisałem, więc mam je bardzo mocno uwewnętrznione. Chyba, że zapomniałem, bo już są stare, ale no Grzegorz właśnie z doskoku jakby je gra i gra je świetnie też trudną techniką palcami i są faktycznie wymagające te utwory, a on to wszystko brawurowo gra. Natomiast przechodząc do tego niezadowolenia, no to tak jak ty to powiedział, że to jest mega różnie. Czasem to jest tuż po wejściu ze sceny, bo coś nie wyszło, bo nie wiem, publika zamulała, albo nie wiem, nagle brzuch boli czy coś. A czasem to jest właśnie, chociaż czy po długim czasie coś się kiedykolwiek pojawia? Może tak. Na przykład jak już zejdzie ta adrenalina, tak jak mówisz, i już na przykład wracasz do domu i masz taki powrót do tej codzienności, to też bywa przykre na przykład.
1: O, no to jest faktycznie całkiem przykre. Bywa, przynajmniej. No. A mieliście kiedyś taki koncert, że graliście dla pustej sali?
3: Chyba najmniej ludzi było na OFF-ie takim covidowym.
1: Naprawdę?
2: Myślisz?
3: Tak mi się wydaje, no bo nie kojarzę jakiejś takiej sytuacji, żeby było mało ludzi. A, wiem, we Wrocławiu było...
2: Zagraliśmy kiedyś koncert, we Wrocławiu było mało i pierwszy koncert w Poznaniu graliśmy pod Minogą i Grzegorz, to było w środku lata, Grzegorz zachorował, więc zrobiliśmy duet z Julkiem i wtedy było faktycznie bardzo mało osób.
1: Okej, okay. A mówisz o Wrocławiu tym ostatnim koncercie, czy nie? Czy jeszcze jakimś innym?
2: Nie, o pierwszym. Okay. Bardzo dawno.
1: No, bo teraz w sumie chyba było fajnie.
0: A powiedzcie mi ostatnie pytanie przed przerwą małą muzyczną. Jak się czuliście, kiedy zdobyliście pierwsze wyświetlenia gdzieś na platformie popularnej streamingowej jakiejś? Że zobaczyliście, że wow.
1: Z zera na jedynkę przeskoczyło.
0: Tak. I wiedzieliście, że to nie jesteście wy, że to nie wy odtwarzacie swoje utwory, że to już to był ten moment, ten próg taki, kiedy myślicie, okej, okay, jest jakaś osoba gdzieś tam i ona mnie słucha teraz.
2: No, to fajne, no to jest bardzo dobrze tak myśleć. To jest niestety jedna z tych rzeczy, które jakby ten nerw na to się niestety stępia, ale...
1: W sensie, że się coraz mniej docenia takie rzeczy?
2: Trochę tak, nie? Że chcesz cały czas bardziej i bardziej, a to tak nie jest. Nie mam pojęcia, szczerze. No, musiała to być pierwsza piosenka po prostu i ktoś tam, wiecie, udostępniał to i gdzieś tam wskakiwały, ale też to nie było jakieś zawrotne.
1: A to była jakaś piosenka na Enjoy Life jeszcze?
2: Enjoy Life, tak jest.
1: Okej. Okay. I to był co, Dinner, czy... Nie, to był chyba Pinkster.
2: Nie, no, to musiała być pierwsza, to Pinkster musiał być.
1: Okej. Okay. No dobra, a jaką byście chcieli teraz puścić piosenkę Unreleasa na przykład, waszego, jakiegoś?
2: No tak, koniecznie, zachęcam, nalegam.
1: To co, na przykład Maibu?
2: No tak, tak by równo.
1: No dobrze, no to w takim razie posłuchajmy.

0: No to widzimy teraz się, ja z Magdą przynajmniej, a z wami się pewnie słyszymy po piosence. Cześć.
1: Cześć.
2: Cześć.
0: I co tam? Powiecie teraz?
2: Spokojnie, jesteśmy na antenie, czy co?
0: Tak, tak. Witamy.
3: Witam. Te 4 minuty się zmieniło?
0: Zmieniliście na przykład lokalizację, albo coś w tym stylu?
2: Nie. Jestem na posterunku.
0: Okej. Okay. W gotowości. I co wy możecie powiedzieć o tej piosence? Taka w ogóle zmiana stylu troszeczkę, nie? Że takie stoner rock, bardziej trochę vibes.
2: No tak, nie można stać w miejscu.
0: To prawda.
2: Chociaż, no dobra, można polemizować w tym gatunku powolnym, muzycznym.
3: A powiedz mi, jakbyście się odnieśli do takiego powiedzenia, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki.
2: Pantarei, wszystko płynie, tak?
3: Czyli to nie jest ta sama rzeka. Czy to jest ta sama rzeka? No właśnie, bo ta woda przepłynęła, jest nowa woda.
2: Ta sama rzeka, ale nowa woda, otóż to.
0: A jak się nazywał ten taki statek?
3: Titanic?
0: No nie, bo była taka słynna rozkminka ze statkiem, że czy jak się wymieni wszystkie części Tezeusza, Tezeusza. Mm-hmm. O, no, tak. Znacie to?
3: A to jest w ogóle kazus prawny. Ja tutaj pozdrawiam wszystkich moich znajomych, w tym naszego wspólnego, bliskiego znajomego Kacpra. Kacper, pozdrawiam cię i trzymam kciuki za ciebie, ale prawo rzymskie już bodajże za tobą. Tak, już za tobą, więc to już się chyba nigdy nie powtórzy.
0: To ciekawe, nie wiedziałem, że to jest kazus prawny. Myślałem, tak, że to jest taka po prostu...
2: W jaki sposób to jest kazus prawny w sumie?
3: To jest jako przykład. Ja do końca już nie pamiętam, ale ja studiowałam na tej samej uczelni co Kacper. Też ten sam kierunek, ale w trybie stacjonarnym. I tam miałam właśnie taki kazusik, że właśnie o tym statku. Czy to jest ten sam? Bo to dotyczące własności było.
2: No tak, tak bym właśnie wnioskował, że własność, jeżeli już.
3: I tak było właśnie, ale już nie pamiętam, bo to zamierzchłe czasy. No, a ja mam jeszcze jedno takie pytanie z takich nietypowych, że jesteście skazani na śmierć, taka straszna wizja, ale możecie, wiadomo, zjeść ostatni posiłek, ale możecie do tego posiłku zjeść, a w sumie
0: posłuchać,
3: mieć ucztę muzyczną i co to by była za piosenka i czy to by była krótka piosenka, długa piosenka?
2: Ale ostatnia muzyka do posłuchania przed wykonaniem wyroku, tak?
3: Tak. Mhm.
2: O, to fajne pytanie. To mi się kojarzy z czymś. Przed wykonaniem wyroku.
1: Ja bym posłuchał elektrycznych gitar. To już jest koniec.
0: Wow. Mega fajne.
3: To jest intermedialny, a bardziej intertekstualny w sumie.
1: Ja lubię ten utwór, słuchałem go jak byłem w przedszkolu dużo.
3: Ale też mam z nim bardzo dobre wspomnienia właśnie z dzieciństwa. Mój tata był wielkim fanem. Z tego miejsca pozdrawiam mojego tata, jeśli słucha.
2: Niesamowite.
3: Tak, jest to naprawdę bardzo niesamowite. A Maciej?
0: Czy Maciej jeszcze myśli?
2: No dobra. Mnie przyszły do głowy dwie opcje. Ostatnio chodzi za mną czwarty koncert fortepianowy Rachmaninowa. To było niejako moje takie wprowadzenie też do muzyki poważnej, chociaż tam różni tam znacy dyskutują nad powagą tych koncertów Rachmaninowa. Ale nie wiem, czy by to by było takie satysfakcjonujące, bo ten koncert ma fajną pierwszą część, ale później to jest takie kombinowanie. Ale druga moja propozycja to by było coś z utworów klawiszowych Jacques'a Dufly, takiego późno-barokowego klawesynisty. To jest muzyka, która właśnie niedawno mnie po prostu wyciągnęła z jakiegoś tam kryzysu muzycznego. Także myślę, że to by była wspaniała uczta przed wykonaniem wyroku.
0: A czy ty słuchałeś muzyki poważnej przed powstaniem HGO już?
2: Tak.
0: Czyli podejrzewam, że ona wpłynęła na to, jak brzmi wasza muza.
2: Wpłynęła, wpływa, będzie wpływać.
3: A powiedzcie mi, czy ktoś z was kiedyś uczestniczył w takich konkursach dla dzieci z wiedzy o kompozytorach?
2: Tego nie.
3: Tego nie było.
0: A co, ty uczestniczyłaś?
3: Tak,
0: Magdo?
3: Ja uczestniczyłam, to prawda. Moja pani z muzyki w podstawówce po pierwszym takim konkursie, gdzie to był Mozart i ja tam, nie wiem, jakieś takie trzecie miejsce zdobyłam, coś takiego.
2: Dziękuję.
3: Ale właśnie byłam zła, że nie to drugie, tylko to trzecie, bo to drugie miało tableta jako nagrodę, a to trzecie miało czytnik taki, co udawał Kindleya, i on się zepsuł w ogóle po jakichś takim, nie wiem, 2 dniach i potem przyjechała taka ta pani z tego konkursu do mnie do domu na rowerze, taka organizatorka tego chyba, czy coś takiego, albo reprezentantka toruńska tego konkursu. Bo to był jakiś taki, nie wiem, wydaje mi się, że wojewódzki konkurs. No, no i ona przyjechała do mnie na rowerze, żeby mi dać nowego, w sensie, żeby wymienić tego starego i dać mi nowego, i ten nowy też nie działał i już mega mi
0: poprzykro, się już tak.
3: Ale...
2: No jej, strasznie mi przykro.
3: No właśnie, ja
2: dziś ale z drugiej strony dobrze, bo miałem powiedzieć, że wygrałaś Brain Rot, a tak się okazuje, że nie wygrałaś.
3: Nie, no. Potem miałam papier. Miałam papier właśnie, bo nie dali mi szczytnika.
0: Czytałaś książki.
3: Czytałam książki zwykłe, fizyczne takie, o, dotykowe, no niedotykowe.
0: A wy lubicie grać muzykę poważną na swoich instrumentach?
2: Na swoich instrumentach? No ja lubię na klawiszu jednak właśnie przygrywać taką starą nutę. Na gitarze ostatnio sobie pobrałem wstęp do fantazji G-dur Bacha, no i nie mogę się zabrać za tłumkanie tego.
0: Ale grywałbyś na gitarze takiej właśnie z nylonowymi strunami, czy normalnie na elektrycznej taką muzykę?
2: Gdybym grywał, raczej to robię, żeby jakoś tam nowe frazy sobie wgrać. Jakieś takie myślenie nietypowe dla mnie.
0: Tak zwane Michałki.
2: Nie wiem, co to znaczy.
0: A, to mi kiedyś tak nauczyciel od gitary mówił, że Michałki to są takie liki, co się wgrywa. I się potem nie gra.
2: No. No, może coś takiego.
0: A Grzesiu, ty grasz na kontrabasie na przykład?
1: Nie. A. Ja ledwo na basie gram, naprawdę. Ja za mało na basie ćwiczę, dużo za mało.
0: A to, także... to masz jakiś jeszcze inny instrument, główniejszy?
1: Wiesz, tak, ja na akordeonie grałem. Także, no, za trudny był. W sensie lubiłem, występowałem, ale tak mnie to stresowało, że po prostu knociłem te występy i jakoś uznałem, że to najwyżej na basie.
0: A byłeś kiedyś na konkursie akordeonowym w Słupcy?
1: Nie chodziłem na żadne konkursy, bo bym tam po prostu zemdlał.
0: A, okej, okay. Rozumiem. No dobra.
2: A ty grasz? Ty grasz klasycznie, czy nie? Czy właśnie?
0: No ja kiedyś grałem klasykę, ale długo nie i teraz muszę wrócić, ponieważ chcę zdawać na Akademię Muzyczną w Poznaniu i tam jest wymagany do zagrania utwór klasyczny i po prostu sobie postawiłem sobie za cel, że przypomnę sobie jeden utwór, który kiedyś grałem...
2: I grałeś w polifonie na gitarze? To takie łamańce?
0: Grałem, no. Grałem trochę jakiegoś takiego Bacha, ale na przykład grałem też... kurczę... Pamiętam, że grałem Day Tripper fingerstyle'a na egzaminie końcowym w wersji tego, Tomego Emanuela.
2: Niesamowite, co? Że jest taka literatura różnorodna. W sensie stylistycznie różnorodna, no? No, tak jak na instrumentach.
0: No i to w ogóle był mega rozwijający utwór, w sensie myślę, że bo są jakieś takie często chyba kontrowersje może w szkołach muzycznych, że jakby muzyka rozrywkowa jest jakaś niemile widziana, a ja właśnie miałem to tam, tak to było tak dobrze odebrane, pamiętam tam, więc jakby fajnie.
3: Ja nie wiem, czy to
2: fajnie,
3: jest...
2: Fajnie, dawaj, idź w to i będzie współpraca z ING.
0: Jeszcze raz, co?
2: idź w to i będziesz miał współpracę z bankiem ING.
0: Aha, że jak Marcin...
2: No, czytam też.
0: No. A, no. Kurde, no to jest, kurde, gitarzysta w sumie. Jeden
2: A słyszeliście o tym, że oni fejkują podobno, że i ci Kanito, i ci wszyscy tacy shredderzy...
0: Aha,
2: oni...
0: faktycznie, była taka rozkminka w internecie, ale jakby nigdy nie zgłębiłem, jakby o co w tym dokładnie chodziło. Jedyne co to wiem, że Marcin Patrzałek nagrał jakiś taki filmik, który rzekomo miał go oczyszczać z tych zarzutów, ale nie za bardzo zrozumiałem, o co w tym chodziło wszystkim.
2: No, także jakby... Nie ma bohaterów w naszych czasach. Jakby GIF to psajop, shredderzy to fejki, jakby, nie wiem.
0: Ale ty na przykład, no dobra, to jest w sumie mega oklepany już może temat, ale co wy sądzicie o tym psajopie GIS? W sensie, no na przykład, nie wiem, czy was to zniechęciło do słuchania tej muzy, albo czy to w ogóle serio jest psajop, albo czy to jest
2: Nie, złe? No psajop o tyle, że jest to reklama nieoznakowana, tak? W sytuacji, kiedy jesteśmy na social mediach, i to się nazywa user-generated content, bo to gdzie jest ten user. Tyle, że strukturalnie jest jakieś konto, które prowadzi jakąś aktywność, no ale czym to się różni od propagandowego trolla albo bota?
0: Hmm.
3: Ja muszę wam podziękować, bo teraz mi się dopiero przypomniało, że to od was się dowiedziałam, że wy byście moim źródłem informacji, moim linkiem do tego artykułu. I ja potem zrobiłam na ten temat prezentację na moim angielskim.
0: Na studiach.
3: Tak, na studiach.
2: I ocena była spoko?
3: Dostałam 20 na 20, więc chyba tak.
2: To twoja zasługa. Gratuluję i dziękuję.
3: Ale ja dziękuję bardzo za podrzucenie tego tematu, chociaż wzbudziłam wiele kontrowersji, że pierwszy raz miałam wrażenie, że ktoś mnie słucha tam, na tych studiach, bo ludzi to zaciekawiło. Ale jaka jest moja opinia? No chyba taka sama jak twoja, Maciek, szczerze. Ja uważam, że za wiele... No na ile to się różni, może nie mi oceniać, ale... No właśnie, no to nie jest fajne. Ale teraz może porozmawiamy o czymś fajnym, ciekawym i przyjemnym. I wy możecie...
0: O słodyczach?
3: Tak, porozmawiamy o słodyczach. Jakie macie ulubione słodycze?
0: Czekoladę?
1: To zależy od tego, co się przed chwilą jadło i czy będzie się na przykład, nie wiem, szło na rower czy coś takiego. To raczej zależy od...
0: A na przykład baklawa? To znaczy, jak że się pytałem.
1: Wyjąłeś i to zrobiłeś. Chciałem powiedzieć baklawa. Natomiast no też, no nie wiem, no są takie ciasta, to mają w środku płynną czekoladę i jak się je rozkraja, to ona się wylewa, no to...
0: A to tak zwany lava cake.
3: Lava cake.
1: No, co może być lepszego? Jeszcze jak on jest ciepły i ma zimne lody obok, no to w ogóle, wiecie, tego typu rzeczy, ale kurczę, to wszystko jest za słodkie, także...
0: Aha, no, czyli czasami jakby koniec baklawy jest dobry.
1: Tak.
2: No czekolada jest w ogóle wspaniała. No ja muszę powiedzieć, że czekolada to jest to.
3: A czy biała czekolada jest czekoladą?
2: No podobno to jest jakiś taki shit, ale to mi smakuje, także kompletnie spoko dla mnie.
0: Ja się dopiero niedawno dowiedziałem, że gorzka czekolada nie ma w ogóle mleka w składzie.
2: No.
0: Ja myślałem, że ma, tylko że tak mało, tak dla,
1: nie.
0: dla zajawy.
3: Ale tak. Masz takie chyba procentowe i teraz pytanie, czy jak masz gorzką czekoladę 90%, to znaczy, że tam jest mleko w środku?
0: Nie no, chyba mi się wydaje, że jak jest brandowana jako gorzka, to w ogóle nie ma co, nie?
3: Tak?
2: Tak, no że jest uzupełniana czymś innym niż mleko.
0: A pamiętacie takie, nie wiem, czy pasty, ale takie ploty krążące po sieci, że... dropiła informacja o jakimś słodyczu i że znaleziono na przykład w środku pająka i potem wszyscy panikowali nagle, albo że nie wiem, że kawałek plastiku ktoś znalazł, albo...
2: Ja widziałem takie filmy nawet.
1: Aha. Pamiętam zdjęcia z Kasztanka, z którym...
0: Nie, albo tego, Michałka, Michałki.
2: Prosicie się o pozew, ja nie podpisuję się.
1: Przepraszam, był taki jeden... No to nie będę mówił, co tam z nim pamiętam, ale jakoś mi to zapadło w pamięć na lata.
3: Ja kiedyś padłam ofiarą, no teraz nie wiem, czy mi jest informacji, ale przez rok mojego życia, jak mama, wierzyłam, że... I nie jadłam kajzerek z Biedronki, bo wierzyłam, że tam jest sierść psa, że to jest napompowane. Bo zobaczyłam...
0: A że to białe jakby w środku.
3: Tak, zobaczyłam takie w internecie, że żeby one były bardziej spulchnione, to tam się mieli sierść psa i ja w to wierzyłam i nie jest
0: spożywałam. A na przykład nie grałaś na PlayStation też dlatego, że kontrolery były robione z psich nosków?
3: A wy w jaką największą dezinformację uwierzyliście w swoim życiu?
1: O kurczę, dobre pytanie, ale...
2: Ja ostatnio gadałem o Spider-Manie. No i tam pamiętam, że strasznie mocno, że to było na poziomie tego, czy Mikołaj Święty, czy istnieje. Tego, czy Peter Parker ma maszynkę pod strojem, czy wypuszcza tutaj, wiecie, na dłoni to.
0: To
2: podobno były różne wersje tych Spider-Manów, ale że to była dla mnie jakaś taka mega poważna klina i ja po prostu poświęciłem tego czasu na...
0: Według lore'u Spidermana, czy jakby, że jak to technicznie było rozwiązane na planie filmowym?
2: Nie, według lore'u, że jakby mnie ugryzł pająk, to czy ja będę strzelał, czy jednak nie musi mnie ugryźć i mogę mieć maszynkę. I wtedy jakby ona działała.
0: Kurde, ja mega chciałem zrobić miecz świetlny, jak byłem mały i robiłem takie projekty tego na kartce. I jakby byłem święcie przekonany w to, że jak już się zabiorę za robienie tego, to jakby zadziała.
2: No jasne, po prostu wiesz, trzeba usiąść zrobić, a nie...
0: No.
2: Ja się zgadzam. Tylko ja nie wiem, jak zrobić, żeby on się kończył w odpowiednim miejscu. Ja nie wiem.
0: No, to jest trudne. Albo żeby na przykład nie był ciepły przy trzymaniu. Żeby ci ręki nie psuły.
2: No z drewna, bo drewno nie przenosi, wiesz?
0: A, no, no. No dobra.
2: Dobra, to słuchaj, my się dzwonimy później na ten temat.
0: No jeszcze zrobimy sobie taką broń.
2: Tak. Tego typu. A później na Ford.
0: Mhm. I no, przemoc. Dobra, teraz może posłuchajmy piosenki jeszcze jakiejś. Może byśmy na przykład posłuchali piosenki Hago bez tytułu i czy ona nadal pozostaje bez tytułu, czy coś się zmieniło?
2: Nie, no właśnie ja nie wiem, jak miałem różne pomysły, więc to jest moja prośba do słuchaczy. Jeżeli posłuchają państwo tej piosenki, to proszę pisać propozycje tytułów na adres mailowy Hage przez samocha hage.oklub razem @gmail.com, czyli hage.oklub@gmail.com.
0: Bardzo zachęcamy. Jest to bardzo fajny sposób interakcji. Dobrze, to
3: słyszymy się za chwilę.
0: Za 2 minuty 30 posłuchajmy, jak brzmi ta piosenka.

0: I to była piosenka bez tytułu. My słyszymy się ponownie. Słyszymy się?
1: Słyszymy się w audycji Post Office.
0: Tak.
2: Witamy.
1: Radio Zero.
0: Witamy wszystkich słuchaczy, którzy do nas dołączyli. Przypominamy o możliwości nadania tytułu piosence bez tytułu. Jeszcze raz, Maciek, gdybyś mógł podać maila.
1: Tak, jeżeli przypadła do głosu Państwu piosenka, proszę o propozycję tytułów na adres hage.oklub@gmail.com. hage.oklub@gmail.com.
2: Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: A klub przez K czy przez C? Bo to jest też istotna informacja, tutaj nam realizator podpowiada i bardzo słusznie.
1: Hage przez samo H, kropka O, klub przez K, jak Katarzyna, @gmail.com.
0: O, i tutaj mamy już pełną ścisłość, no więc moi drodzy słuchacze, nasi drodzy słuchacze, jeśli macie pomysł, jak ten utwór mógłby się nazywać, to możecie zgłaszać swoje propozycje. No właśnie, a teraz co byście powiedzieli o tym utworze? Trzy słowa, które przychodzą wam na myśl, kiedy słyszycie piosenkę bez tytułu.
1: No, ja mam taki obraz, wydaje mi się, że on dobrze pasuje. To jest wiatr, który wieje do góry.
2: A, że taki jakby... jest taka, taki tunel z takim wiatrem, gdzie można robić takie akrobacje i się unosić. I można wyglądać jak Masayoshi Takanaka z okładki swojej.
1: No, on to spadał, ale no wiem, że taki tunel, że ten... Nie, taki co w naturze występuje, wiesz?
2: Aha, a gdzie on występuje na przykład w naturze?
1: W dolinach czy coś, to jednak jest związane z ukształtowaniem terenu.
2: Na krakowskim Zakrzówku na przykład.
1: Zapamiętam.
2: Myślę, że jest to trafne określenie. Mi się to skojarzyło właśnie z takim trochę The Pillows. Takie właśnie vibe tutaj tego typu. A co wy w ogóle sądzicie o takim porównywaniu muzyki, w sensie... Bo są zawsze takie, znaczy nie wiem czy zawsze, ale są czasami takie głosy, że na przykład ludzie by się chyba wstydzili czasami powiedzieć o swojej muzyce, że jest inspirowana czymś, a my tutaj chyba nawołujemy i zachęcamy do tego, żeby się nie wstydzić.
1: Tak, to jest okej, ale ja mam takie doświadczenie, jak byłem w gimnazjum i tam jakiś redaktor CD Action grał w zespole metalowym i pisałem im komentarze, że dla mnie ta muza to jest jak miks tego i tego i tamtego i owego. No i z perspektywy czasu co to wnosi, jakby no... Taka jest moja opinia. Ale mogę to powiedzieć, bo mówię to na swój temat. Mhm. Ale to nie znaczy, że nie ma jakiegoś konstruktywnego.
2: Ale jakby sam o swojej muzyce byś był w stanie mówić w ten sposób, czy niekoniecznie?
1: No totalnie.
2: No dobra. A ty, Grzesiu?
1: Trochę tego, trochę tamtego.
2: Co sądzisz o tym, Grzegorzu?
3: Ja się zgadzam z Mackiem, ale do tego tematu akurat nie będę jakoś rozwijał.
2: Okej. Okay.
0: A powiedzcie mi, nosicie karabinczyki przypięte do spodni?
1: Nie.
0: Nie.
2: A macie jakieś takie fajne gadżety?
1: Ja mam taki ręczniczek do rąk, zawsze mam w tylnej kieszeni. I wtedy i wtedy nie obchodzi mnie, czy w danej toalecie są ręczniki papierowe, czy ich nie ma.
0: A czy to jest taki...
2: Ale jednorazowe, czy takie...
0: Nie, taki wielorazowy chyba.
2: Wielorazowy.
1: Ja mam taki z tkaniny, no, ręcznik.
2: Aha. A na koncercie go też masz w tylnej kieszeni?
1: Myślę, że tak.
2: O,
0: A jak często pierzesz ten ręczniczek?
1: Zależy, jak mocno go eksploatuję, ale je czuć, jak się robi taki obraźnik. Tylko pióra ręcznie.
2: A nosiłbyś przy sobie jeszcze takie chusteczki wielorazowe, jak kiedyś się nosiło? Do nosa?
1: Takie do nosa?
2: No.
1: Nie, to jest dziwne, smarkać to i to nosić, ale miałem koleżankę, która na przykład miała straszne podrażnienia od papierowych chusteczek i ona miała. I na przykład rozumiem, że jej to pasowało.
2: Moja babcia robiła origami z takich chusteczek i to były takie myszy.
0: A co do origami, to my właśnie na stole mamy żabkę.
2: Zrobioną
0: z papieru. Z kartki, z kalendarza.
1: Ale te origami z tkaninowej chusteczki, to jest mocna rzecz.
2: No tak.
1: Ale co ona żelazkiem to robiła?
2: Jeszcze raz, że co robiła?
1: Żelazkiem zaprasowywała?
2: Jeszcze raz mógłbyś powtórzyć? Laco?
0: Żelazkiem. Czy żelazkiem zaprasowywała?
2: Nie, no to były takie... Nie była bardziej... to była taka bardziej sztuka zawiązywania węzłów.
1: Okej.
2: I ona w ogóle też miała owce swoje I z tych owiec zrobiła sweter i ja ten sweter noszę do dzisiaj. Jest naprawdę świetny i ma mega modny krój. Mogę się pochwalić.
1: Jaki to krój?
2: Taki krótki.
1: No tak, producenci tego nie robią.
2: No. Chyba, no, że tacy właśnie, którzy kradną trendy bez skrupułów i po prostu tacy źli.
0: A no właśnie, bo teraz jest coraz więcej kontrowersji, że polskie sieciówki kopiują małe biznesy polskie, tak już bardzo chamsko. I to jest teraz na taką intensywną skalę, że co, nie wiem, no w tym tygodniu widziałem już co najmniej 3 takie akcje.
2: A ja widziałem na przykład w popularnej sieciówce ubrania w stylu Angine de Portin.
0: Czyli, że w kropki po prostu tak. Polkadot.
2: A ty na przykład zawsze grasz koncerty na boso?
1: Nie.
0: A inspirujesz się w tym, jeśli już występujesz na boso, Leszkiem Możdżerem?
1: Nie zaczynajmy tego tematu. Nie, Leszkiem Możdżerem nie. Nie, tak zareagowałem, bo jeżeli ktoś nie wie, to może pomyśl, to ja dostaję takie opinie, że przypominam, czy to Leszka Możdżera, czy Wojciecha Tejrowskiego.
2: Aha, ja serio?
1: Oni słyną z tych bosych, gdzieś tam się wpisuje.
2: To ja by nie pomyślałem o tym.
0: Ja nie pomyślałam o Cejrowskim, ale to chyba dobrze, że o nim nie pomyśleliśmy. Tak szczerze. Tak,
1: Luzaczek, no wiesz.
2: Właśnie Cejrowski smaży sól. No.
1: Bo to przez świat, no to się oglądało.
2: A gdzie byliście najdalej?
0: Na świecie.
2: W Afryce na przykład? Albo w Japonii?
3: W Barcelonie tylko, ja nigdy nie byłem poza Europą.
2: A, fajnie.
1: Ja miałem... Fajna Barcelona. A o jakiej porze roku byłeś, Grzegorz?
3: W listopadzie. No tak ciepło było. Ale to nie dla mnie miasto. To jakoś tam, kurczę, dużo ludzi. Ja mnie to jakoś tak przeciąża trochę. Chodzenie parę dni po mieście, gdzie są tłumy.
2: Tam chyba w ogóle jest... nie lubią turystów, tak słyszałem. Ale nie wiem.
3: Nie lubią?
2: No.
0: No,
3: tak, kto lubi turystów, no.
1: No nie wiem, jak się utrzymujesz może z turystów.
3: Wiem, ale wiesz, no jednak no ja jestem z Sopotu na przykład, nie? Oryginalnie, no to kurczę, jak tam lubić turystów, nie?
0: O, to pytanie.
3: W sensie ktoś nam ostatnio, bo tam już dookoła praktycznie same mieszkania na wynajem i ktoś nam obrzucił jajkami dom na przykład po prostu.
2: Tak? Ty gadasz.
1: Nie, beznadziejnie.
3: No nie, no w ogóle jakaś żenada po prostu. Bo już nie będę mówił innych historii, ale niestety z turystami jest różnie.
0: Jak powiedziałeś, że jesteś z Sopotu, to ja muszę zapytać, co sądzisz o nowej identyfikacji graficznej, wizualnej miasta Sopot?
3: A nie wiem, nie orientuję się, wiesz co, bo mieszkam w Warszawie i nie do końca śledzę, co tam się zmieniło. A co się zmieniło, w sensie...
0: No jest takie modne teraz, jest takie beige mom.
3: A, identyfikacja wizualna, w sensie ogólnie miasto?
2: No, że jakieś no, takie grafiki.
0: Że grafiki takie promujące miasto. Miasto Poznań też jakiś czas temu podjęło próbę taką, żeby się stać modnym. I to nie przyjęło się aż tak dobrze jak w Sopocie. A właśnie w Sopocie ta zmiana jest dość spora. Bo kiedyś to było takie jak z trochę okładki...
2: Z środka wypoczynkowego takiego...
0: No, albo z okładki kremu przeciw... w sensie z filtrem UV.
2: No.
0: Tak wyglądało. A teraz klub jest takie UV, modne.
3: Okej, nie wiem, nie wiem.
0: Teraz jest takie modne, takie bardziej minimalistyczne. Chciałabym bardzo wam pokazać i też słuchaczom, ale nie jestem w stanie, więc proponuję sprawdzić to w własnym czasie.
3: Ale to po audycji.
0: Tak, w prywatnym zakresie.
2: A ty gdzie byłeś najdalej, Macieju?
0: No właśnie.
1: No ja tak muszę niedyskretnie powiedzieć, że byłem na stypendium w Japonii. Także nie była to wycieczka żadna. Chociaż oczywiście przy okazji była jak najbardziej.
2: A na stypendium w związku z jakimi studiami?
1: Na podstawie umowy z Uniwersytetem Warszawskim i takim prywatnym uniwersytetem w Japonii.
2: A. I fajnie? Mógłbyś na przykład mieszkać tam na stałe?
1: Nie wiem. Ciężki temat. No życie tam się nie wydaje jakoś przyjemne. Też jak się rozmawia z młodymi ludźmi, to no to troszkę zależy chyba. Jak ktoś jest wychowany, wiecie, na miejscu, no to jakoś tam jest przesiąknięty tym. Ale jak... No wiadomo, ludzie też różni są.
0: A mógłbyś opowiedzieć trochę więcej o kulturze studenckiej w Japonii?
1: No to, co mnie szokowało, to było to, jak ludzie dużo czasu poświęcają chodzeniu na koncerty. W sensie ludzie zasuwali w jakichś, wiecie, robótkach czy coś i to wszystko po to, żeby chodzić na koncerty tych świetnych artystów na jakichś wielkich scenach, arenach albo małych klubach. Więc to było naprawdę fajne. Więc to było takie studenckie zdecydowanie. Mhm.
2: Czyli na przykład więcej niż w Polsce, byś powiedział, zachodzili na te koncerty.
1: Tak mi się wydaje, że jakoś tam inaczej to się kształtuje. I też z Japonii przyszedł mi ten pomysł na bilety uczniowskie. Chciałem pójść na koncert Togały Dziun, super artysta, legendarna, i patrzę, że normalnie bilety uczniowskie ma.
2: To jest fajny pomysł, bardzo mi się to spodobało.
1: I pomyślałem, no jasne, że tak. To jest prosty pomysł.
2: Kurczę, na Japonia muzyczny kraj, dużo jest też instrumentów muzycznych stamtąd. Ciekawych. Ale niestety w ogóle chyba będziemy musieli już kończyć, ponieważ jest 22:57.
0: Bardzo dziękujemy Wam za możliwość rozmowy, tak przyjemnej, kulturalnej, uprzejmej, z dozą szacunku do siebie nawzajem i słuchaczy. Bardzo dziękujemy za to doświadczenie, było ono naprawdę niesamowite.
1: Jak słyszę takie reakcje wasze, to muszę posłuchać więcej innych wydań, żeby usłyszeć, jak jest w tych innych wydaniach. Żartuję. Bardzo dziękuję. Żartuję, czy nie będę słuchał? Nie. Bardzo dziękuję również za taką rozmowę w odpowiednim tempie.
3: Dzięki również, dobrej nocy.
2: Dobrej nocy. Żegnamy się i na koniec puścimy piosenkę, którą dzisiaj odkryłem i jest naprawdę wzruszająca. Jest to piosenka pod tytułem Zebrzydowice, Welcome to, artystki polskiej, chyba ze Śląska, która się nazywa Mercior. I posłuchajmy, i w ogóle to tutaj mówili Magda, Tytus i program realizował Aleksander Zaniecki. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia w następny czwartek. No i elo, cześć.
0: Pa.
3: Hej. Pa.

Pamiętam, że wolę czereśnie od wiśni. Pamiętam, że jesteś tak dobry jak nikt. I pamiętam te drzwi i te wyjście, co zrobić tu chciałeś.

Tu nie ma te szachy, ten obraz, maszyna, to drewno, te schody, ta kura pod parszem, ta glaca, co się świeci zawsze.

0: I've named this one
1: Post Office.
2: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
1: Każdy czwartek o godzinie 22.
3: Autopromocja.
4: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
5: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
3: Reklama. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
6: Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23:00.

Kapusta w Canterbury, Adam Katolik, dobry wieczór. Tangerine Dream dzisiaj. Kiedyś już miałem okazję robić audycję o Tangerine Dream, gdzie no dosyć detalicznie opowiadałem o personalnych, głównie zawirowaniach, jeśli idzie o ten zespół z lat 70., więc teraz się ograniczę tylko do prostego przypomnienia, że jest to no, jeden z najistotniejszych zachodnio-niemieckich zespołów szeroko pojętych elektronicznych, gdzieś tam pewnie obok Kraftwerku najpopularniejszy, w Polsce popularny poprzez no, dużą promocję, który ten zespół otrzymywał w latach 70. i 80. w Polsce. No nie przypadkiem jedna płyta, nawet koncertowa, Tangerine Dream się nazywa Poland. No i był to zespół o dosyć często zmieniającym się składzie, ale zawsze trzonem. Był gitarzysta, klawiszowiec Edgar Freze. A drugą taką najistotniejszą postacią był Christopher Franke, który był przez... No w zasadzie pojawia się on na wszystkich najistotniejszych płytach Tangerine Dream. Przed chwilą usłyszeliśmy utwór Cyclone, utwór Running Runner Mist by Endless Sanders, albumu Cyclone z 78 roku. Album no, dosyć wyróżniający się z powodu obecności wokalu. No na tej płycie, to jest jedyna płyta Tangerine Dream, gdzie się pojawił Anglik Steve Jolliffe, który no, był wokalistą i na masie instrumentów tutaj grał. No lista instrumentów, na których grał, jest dosyć imponująca. Także no, bardzo mocno wpłynął na ostateczny kształt tej płyty. No jest to bez wątpienia jeden z bardziej rockowych albumów Tangerine Dream. Zresztą Tangerine Dream jako zespół wywodzący się z sceny krautrockowej, tej zachodnio-berlińskiej, konkretnie sceny krautrockowej, tej skupionej wokół klubu Zodiac, czy gdzieś tam razem z Cluster swoje korzenie ten zespół wywodzi, z Konradem Schnitzlerem i tak dalej. Zresztą Konrad Schnitzler zagrał na pierwszej płycie Tangerine Dream. Klaus Schulze podobnie. No więc... Był to, jako że ten zespół wywodził się gdzieś tam z tego psychodelicznego rocka, no to te rockowa, powiedzmy, rockowe korzenie w większym, mniejszym stopniu, ale gdzieś tam w latach 70. zawsze były słyszalne. No i płyta Cyclone jest tego najlepszym przykładem. Podobnie album Force Majeure i utwór Force Majeure, który zaraz usłyszymy. Korzystając jeszcze z okazji, życzę wszystkiego najlepszego z okazji miesiąca dumy. Życzę rychłego upadku homofobii, transfobii, bifobii, patriarchatu, toksycznej męskości, ale też pinkwashingu i wszelkich tego typu negatywnych zjawisk. No nic, force majeure. Krautrock, Avantprog, Zöll, Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23.

oraz mażor. To jest tytuł i utworu, i albumu, z którego ten utwór pochodzi. Tangerine Dream, 79 rok. No tutaj na tej płycie, poza tą główną dwójką, czyli Frezę i Frankę, wystąpił perkusista Klaus Krieger na Cyclone, też zresztą zagrał. No i ta jego perkusja tutaj, no, też mocno wpływa na brzmienie tej płyty. No, inspiracje rockiem progresywnym, ale też fusion, mam wrażenie. Tam na początku tego utworu taki fragment funkowy czy disco może nawet się pojawia. No, fajnie urozmaica i szczególnie fajnie to kontrastuje z tym barokowym fragmentem na koniec. To jest tam w ostatnich dwóch minutach, to jest cytat z utworu La Folia Arcangelo Corelli, włoskiego, czy Corelliego, nie wiem, włoskiego barokowego kompozytora z drugiej połowy XVII wieku. No i cóż, teraz sobie przejdziemy do już muzyki wykonywanej przez ten najbardziej znany skład, czyli trio Frezę, Frankę i Peter Baumann i album Fedra. Kiedyś puszczałem z tej płyty właśnie podczas tej poprzedniej audycji Mysterious Semblance at the Strand of Nightmares, pamiętam. Taki bardzo mocno melotronowy utwór. A teraz czas na Movements of a Visionary, utwór no, zaminowany przez sekwencer dodatkami. No to jest właśnie coś, co zwykło się obecnie nazywać szkołą berlińską, właśnie dokładnie tego typu muzykę, czyli taką no, bardzo mocno opartych na sekwencerach i różnych takich syntezatorowo, organowo, melotronowo, gitarowych, powiedzmy, dodatkach. No cóż, Moments of a Visionary, czyli tu już mamy rok 74.

Movements of a Visionary, Tangerine Dream. No cóż, jako że mam jeszcze jeden utwór, ale za to bardzo długi, więc to już oznacza, że będę się żegnał. Ale zanim to zrobię, to jeszcze jeden istotny komunikat, mianowicie jest to na razie ostatni miesiąc, znaczy czerwiec, w którym będę robił audycję. Na lipiec, sierpień i wrzesień planuję sobie zrobić przerwę i wrócić w październiku. Także zostały jeszcze 3 audycje, jeszcze 11, 18 oraz 25 czerwca, a później będą 3 miesiące przerwy i jeżeli dobrze pamiętam, 1 października, tak jest, 1 października powinienem z kapustą powrócić. Także no, koniec ogłoszeń. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji Miesiąca Dumy i życzę no, zniknięcia tych wszystkich zjawisk, które wymieniłem, pinkwashingu także, no bo jest to wyjątkowo bezczelna rzecz. No i cóż, utwór Birth of Liquid Plagiates na koniec z albumu Zeit, czyli rok 72, skład ten sam, co na płycie Fedra. Aczkolwiek tutaj z znamienitymi gośćmi, z Florianem Fricke na syntezatorze Muga tutaj zagrał. No i też Cologne Cello Quartet, jakiś koloński kwartet smyczkowy, wiolonczelowy tutaj się pojawia w pierwszych kilku minutach. On tu w sumie tak naprawdę dominuje i no te wiolonczele przepuszczone przez efekty no brzmią dosyć no, niesamowicie, apokaliptycznie wręcz. No to nic, zostawiam was z tym utworem i do usłyszenia za tydzień i zapraszam na modlitwy psychodeliczne. To była Kapusta w Canterbury. Adam Katolik. Do usłyszenia.

0: Нет, нет.
1: Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23:00.

0: Time to wake up.
1: W czwartek od północy przemówi do was 7 języków Boga. Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.

dobry wieczór. Minęła godzina 12, a w zasadzie to 24. Zaczął się dzień tygodnia zwany piątkiem, a my zaczęliśmy nasz dzisiejszy program. Od samego jego początku chochliki ścigają nas w naszym programie, jak to zresztą zazwyczaj z nimi bywa, a już szczególnie, kiedy budzą się licznie w tak ciepłe jak dzisiejsze wieczory. Tych wieczorów będzie coraz więcej, coraz więcej. Miejmy nadzieję, że będą wśród nich też wieczory deszczowe. I miejmy nadzieję, że będziemy mieli dużo okazji do słuchania dobrej i lubianej przez nas muzyki. A dzisiejszym motywem luźnym, przewodnim, spoiwem tematycznym dzisiejszej audycji będą właśnie takie ciepłe dni, do których muzyka ciepła, chociaż momentami gorąca, a czasami letnia, pasować powinna należycie. Zaczynamy modlitwy psychodeliczne. Ja nazywam się Kajetan Sobieszczański i mam nadzieję, że wspólnie posłuchamy sobie muzyki przez najbliższe dwie bite godziny. Zapraszam.

Set Road to the Sea, The Leaf Hunt, którym zaczęliśmy, kontynuujemy i którego muzykę zaraz będziemy kontynuować. Utworem Drowned My Life in Fear.

Drowned My Life in Fear, The Leaf Hound. Rockowy pazur zagościł na naszej antenie i zagości tutaj jeszcze przez chwilę. Jak lepiej powitać lato wielkimi krokami nadchodzące, a właściwie to, które już nadeszło, przynajmniej w naszym odbiorze. Nie wiem, co na to meteorolodzy, nie wiem, co na to meteosceptycy, natomiast ja lato w pewnym sensie uważam za rozpoczęte. Niezależnie, czy jedziecie właśnie autem, czy też w domowym zaciszu spędzacie swój wieczór, a może gdzieś tam w dusznym barze podczas wieczornego, bo w zasadzie to dla niektórych weekendowego wyjścia, kryjecie się gdzieś za rogiem, aby ukradkiem móc posłuchać radia w momencie, kiedy muzyka na przykład otaczająca was nie do końca wam odpowiada. Jeżeli właśnie dzieje się którakolwiek z tych sytuacji, albo jeszcze jakakolwiek inna, ja się bardzo cieszę, że jesteście, że jesteśmy tutaj razem i możemy cieszyć się muzyką. Heavy rock, hard rock zagości z nami jeszcze na chwilę, aby z przytupem rozpoczynać nasz letni sezon. A następnie, im bliżej nasze głowy będą znajdować się poduszek, będziemy chyba pomału wyciszać atmosferę w stronę spokojniejszych, psychodelicznych brzmień. Za nami przygoda z brytyjskim zespołem Leaf Hound, uformowanym pod koniec lat 60. Zagraliśmy sobie materiał z ich albumu z 71 roku. Bardzo im dziękujemy za możliwość zagrania ich w dzisiejszej audycji. A teraz przed państwem zespół The Groundhogs.

Jeśli pamiętacie, drodzy słuchacze, jak ze dwa wejścia temu wspomniałem o chochlikach, które nieustannie nas prześladują w naszym programie, pojawiły się również i teraz. Jeden z nich nazywa się Ben Morfitt i wdarł się na antenę podczas trwania utworu The Groundhogs ze swoim coverem utworu The Small Faces od Jens Nutcoon Flake. Jednak trzeba przyznać, że pomimo nieplanowanej w tym czasie wizyty był on na naszej antenie bardzo mile widziany. Cover utworu z albumu o tym samym tytule zespołu The Small Faces, któremu z pewnością poświęcimy któregoś wieczoru na tej audycji trochę więcej czasu. Natomiast tym samym przypomnę może jeszcze dla zainteresowanych tytuł utworu, który poleciał wcześniej. Był to Status People zespołu The Groundhogs. Natomiast teraz przejdziemy sobie do zespołu Toad.

Vampires, zespół Toad, czyli ropucha. My kontynuujemy nasze dzisiejsze roku pazurowe spotkanie i przed państwem zespół Damnation.

Damnation Cookbook. Tak nazywa się utwór. Album nazywa się Damnation of Adam Blessing. I z tego samego albumu Morning Dew przed nami.

Zespół Damnation, chociaż początkowo nazywał się Damnation of Adam Blessing, i nazwa ta jest też tytułem pewnej noweli, z której tytułu muzycy zaczerpnęli nazwę swojego zespołu, jednak nie stało się to po jej przeczytaniu, tylko przez przeczytanie jej nazwy na tyle innej książki i samej książki nie widzieli aż do czasu, kiedy autorka tej książki podarowała im ją na ich koncercie w 1969 roku. Ciekawa historia, zresztą wokalista zdaje się, że również przejął pseudonim artystyczny Adam Blessing podczas działania zespołu, natomiast później nazwa została skrócona po prostu do samego Damnation. Zespół był z Cleveland i działa głównie na terenie Stanów Zjednoczonych w latach 70. Natomiast teraz przechodzimy sobie dalej. Przed nami zespół The Ugly Ducklings.

The Ugly Ducklings, kanadyjski zespół działający od 65 roku do 2004. Na koncie 8 długotrwających albumów, 2 te krócej trwające i 1 singiel. My natomiast idziemy dalej, nie zatrzymujemy się dzisiaj. Ściga nas rokowy pazur, a my nie ustajemy, nie oddajemy mu tempa, nie odstępujemy go na krok. Rokowy pazur jest tutaj dzisiaj z nami. Niedługo wybija godzina pierwsza, to są modlitwy psychodeliczne, a my puszczamy to, co dzisiaj jest najbardziej modne i popularne, czyli rock'n'rolla.

Za nami zespół Aardvark, a przed nami zespół... jeszcze raz. Właśnie wysłuchaliśmy utworu zespołu Copper Sunset, zespołu Aardvark, a skoro jesteśmy w temacie ruchów słonecznych, to posłuchamy sobie starego, znanego i lubianego zespołu Hawkwind i Harion Sundown.

Harry on Sundown, chociaż właściwie Harry on Sundown to też niedługo będzie całkiem adekwatny. Natomiast ten utwór nadal nazywa się Harry on Sundown. Natomiast wersja, której wysłuchaliśmy i jest może nie tą najbardziej rozpoznawalną, została ona dodana do zremasterowanej wersji albumu w 96 roku. No i tak sobie będziemy za tym zachodem słońca niedługo gnać. Na dzień dzisiejszy słońce już zaszło, natomiast według mojej najlepszej wiedzy niebawem wzejdzie ponownie. Miejmy taką nadzieję. Nic póki co nie wskazuje na to, by miało być inaczej. Teraz wysłuchamy sobie nieco od zespołu The Deviants.

You've Gotta Hold On, The Deviants. The Deviants są, a właściwie byli, jednym z tych zespołów, które w latach 60. doskonale potrafili w swojej twórczości łączyć powolne, bardziej senne, rozmarzone i nieco spokojniejsze utwory z tymi, jak ten, którego wysłuchaliśmy przed chwilą. I dzięki właśnie temu jest to idealny zespół, żeby zacząć obiecaną drugą część dzisiejszej audycji, która dla tych, którzy może właśnie do nas dołączyli, nazywa się Modlitwy Psychodeliczne i potrwa jeszcze przez najbliższą godzinę do godziny drugiej dnia 5 czerwca, który właśnie się rozpoczął. I zgodnie z obietnicą, The Deviants, Child of the Sky.

Child of the Sky, zespół Deviants, album z 1968 roku, rozpoczyna prawie że równo z godziną pierwszą. Nam się udało podzielić na prawie że równe połowy dzisiejszą audycję. Rozpoczyna tą nieco spokojniejszą dla tych, którzy może pomału myślą już o wyciszeniu, no bo dla tych, którzy już od dłuższego czasu są wyciszeni, postaramy się, no właściwie ja się postaram jakoś do tej atmosfery spokoju wieczorno-nocnego dograć. Przed nami zespół Fallen Angels. Jeszcze raz przypomnę o chochlikach, o których obecności dosyć regularnej na naszej audycji wspominałem. Drodzy słuchacze, to znowu były one, ale teraz już zespół Fallen Angels i Most Children Do.

Most Children Do, Fallen Angels, z którymi zostajemy jeszcze na moment, z utworem Introspective Looking Glass.

Introspective Looking Glass, The Fallen Angels. Nie zatrzymując się, dalej przed nami Post Street Runners i Another Face.

The Bow Street Runners et Another Face, brytyjski zespół działający pod koniec lat 60. Jak zresztą spora część tych, których dzisiaj sobie słuchamy. Podobnie zresztą jak zespół Federal Duck, którego posłuchamy właśnie w tym momencie. Zapraszam.

Bird, zespół Federal Duck, amerykański zespół założony przez grupę studentów w latach 60. Wydał jedną płytę w 68 roku, nazywa się tak samo jak zespół, bardzo polecam. Bardzo nietypowe, właściwie w zasadzie trudno powiedzieć, co było typowe w tamtych czasach, kiedy tak bardzo chętnie eksperymentowano z muzyką i z wykorzystaniem wszelakiego instrumentarium. Natomiast zdaje się, że Puzon zdarza się dosyć rzadko. Natomiast na tym albumie, jak mogliśmy usłyszeć, on się pojawia. No i bardzo super. Przed nami zespół The Freeborn z utworem Inside People.

The Chocolate Watch Band, Dark Side of the Mushroom. Ten utwór brzmi trochę, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale brzmi jak napisy końcowe. Natomiast jest to mylące wrażenie, ponieważ nie jest to jeszcze koniec. Przez najbliższe jeszcze 23 minuty będzie trwała nasza audycja, a teraz pojawia się na niej zespół July, którego zresztą okładkę albumu na naszych mediach społecznościowych, które zdarza nam się prowadzić, mogliście zobaczyć jako mało bezpośrednią i wymowną, ale jednak zapowiedź dzisiejszej audycji, która właśnie trwa. Dandelion Seeds, zespół July.

0: some work for it now.
1: Hey,
2: Zespół July, utwór Dandelion Seeds, następnie utwór My Clown.

July, czyli lipiec, który wielkimi krokami nadchodzi. Wiem, wielu z was powiedziałoby, że przecież dopiero zaczął się czerwiec, ale skoro zaczął się czerwiec, to nieuniknione jest to, że niedługo zacznie się i lipiec. Myślę, że wszyscy sobie tego życzymy. Życzmy sobie tego. Zatem za nami lipiec, czyli zespół July z albumu z 68 roku o tytule July. Ten zespół nagrał jeden album, a potem po wielu latach w 2012 roku reaktywował się i nagrał album o tytule Resurrection. Następnie wydał jeszcze jeden debut album w 2020 roku. Jest to całkiem ciekawe, ponieważ duża część takich zespołów, które po latach się reaktywuje, robi to głównie po to, żeby grać koncerty na żywo. Natomiast nie w tym wypadku, nie tylko w każdym razie, czy grali koncerty, takiej wiedzy nie posiadam. Natomiast teraz przed nami zespół J, K & CO z utworem Fly.

JK and CO utwór Fly. Odlećmy zatem. Ja odlatuję stąd, drodzy słuchacze, ci, którzy zostali, ci, którzy byli od początku, ci, którzy dołączyli w dowolnym momencie, wszyscy, którzy słyszą mój aktualny komunikat. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzone ostatnie 2 godziny z muzyką, bo to muzyka jest najważniejsza. To były modlitwy psychodeliczne. Radio nazywa się Afera. Ja nazywam się Kajetan Sobieszczański i zapraszam na następną audycję w nocy z czwartku na piątek o godzinie 12. A rozstaniemy się na najbliższy tydzień w dźwiękach zespołu Sop with Camel, konkretnie utworu Orange Peel. Dobranoc.